modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe. Bo

0: Mamy połowę maja i już piątek. Pogodowo raczej słoneczny, choć po południu może miejscami przelotnie popadać. Może też zagrzmi. No i ciepło, potem od 17 do 19 stopni. Taura na kilku ulicach Przemyśla remontową, tak m.in. na Sybiraku i Konopnickiej. Tam prace potrwają do końca listopada. Uważajcie!
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Co najmniej 21 osób zginęło, w tym troje dzieci, w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów.

0: Zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Piątek ogłoszono dniem żałoby w Kijowie. Poprzedniej nocy rosyjskie wojska użyły ponad 600 dronów uderzeniowych. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury. A to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami reporter Eski Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry
0: Michale. Jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
0: Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. Były sędzia i prezes PZPN Michał Listkiewicz zauważa, że to krok w dobrą stronę, bo w rozgrywkach juniorskich często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
3: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
0: A za atak na funkcjonariusza publicznego grozi do 15 lat więzienia.
4: SK Przemyśl. New.
5: Krzysztof Pomorski. Mieszkańcy Przemyśla mogą już zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do podziału jest ponad 3 600 000 zł. Coś więcej o tym? Tomek Widak.
6: Projekty można zgłaszać w 4 kategoriach. Od inwestycji osiedlowych i remontów infrastruktury po działania społeczne, kulturalne, sportowe i inicjatywy skierowane do młodzieży. Miasto zachęca mieszkańców do tego, by zgłaszać pomysły, które realnie wpłyną na jakość życia na osiedlach.
5: Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja. Głosowanie odbędzie się we wrześniu, a wyniki poznamy w październiku.
7: Jankes.
8: I Wiktor.
7: Wiktor.
8: Radio SK.
9: Dzień dobry, witamy, jest pięknie, 6 rano. Gdzie jest Wiktor?
10: Wiktor postanowił poodpoczywać odrobinę i popłynął chłopaczyna.
9: Ale ty się meldujesz, prawda?
10: Ja zdecydowanie tak.
9: No
10: pytanie tylko, czy przetrwam poranek.
9: Dasz radę, dziewczyno, polejemy ciebie kawą, będzie naprawdę wspaniale. Dawajcie znać, kochani.
10: No właśnie, patenty na przetrwanie piątku, na dotrwanie do weekendu.
11: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.

0: dobrze, 8 minut po godzinie 6. Piątek to jest ten wspaniały dzień, 15 dzień maja. Ja jeszcze jakoś tak się nie mogę się dobudzić, coś tak, no. Może ktoś mnie tak walnąć, coś tak.
1: Poczekaj.
0: O, od razu lepiej.
1: Poczekaj.
0: Nie, butem, nie butem! Jest but, z buta dostałem, oddaję! Ale jest dobrze.
1: Słuchajcie, zastanawiam się, jak dotrwać do weekendu, jak przetrwać ten piątek. Możecie oczywiście nam nagrywać głosówki na eskowym messengerze.
2: Kama, najlepszy sposób na przetrwanie. Witamy ponownie.
1: Człowieka nie było, 2 dni w pracy i już tęsknią, to przeurocze, aczkolwiek Janki mi opowiada, jakie miał przygody przez te ostatnie 2 dni. I jeden jest z tego wszystkiego wniosek. Ja nie mogę nigdzie wyjeżdżać.
0: Nie możesz, za to odbierz telefon, prosimy cię.
3: Janka, patentem na przetrwanie piątku jest zorganizowanie sobie wcześniej wyjazdu z koleżanką i w piątek w pracy myśleć już wyłącznie o tym i po pracy prosto pojechać i dobrze się bawić. Pozdrawiam.
1: I ten plan mi się podoba, dlatego wychodzę!
0: Dziękujemy, do widzenia! Yeah.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 18 po 6.
2: Dziękuję bardzo.
3: Poranne prasowanie.
1: No dobra, wyślę ci pocztą.
0: Dziękuję bardzo. Przeglądamy prasę, no i jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
3: Dobry.
0: No jak dzisiaj? Piąteczek, fajnie?
3: Bardzo.
1: Jak przetrwać do weekendu?
0: O właśnie.
3: To już parę godzin.
0: O!
1: I to jest pocieszenie. Pani Jadzia tak mówi, znaczy, że tak jest. Słuchajcie, Sebastian Karpiel-Bułecka, kojarzycie tego pana?
3: Tak.
0: No oczywiście, cudowny Sebastian Zakopauer. Grupa wczoraj obchodził urodziny.
1: No właśnie, i to 50.
0: No.
1: Ja mogę powiedzieć, że ja pana Sebastiana widziałam bez koszulki na siłowni. I w życiu bym nie powiedziała, że ma 50 lat. I jego żona, Paulina Krupińska, słodzi mu: ty się chyba konserwujesz oscypkiem. Powiedziała.
0: Tak powiedziała.
3: Ja nie mam oscypki od lat. Jedyne, co mi się zakonserwowało, to boczki.
1: Ale jakie to są boczki, panie Jadziu, najlepsze.
0: Najpiękniejsze, najcudowniejsze. No to lećmy dalej, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje w internecie. Weronika Rosati.
1: Ta znana aktorka, która mieszka dużo w Stanach Zjednoczonych.
0: To prawda. Ale teraz odpoczywa na urlopie, podczas urlopu wskoczyła w strój kąpielowy i zaczęła robić pajacyki na plaży.
1: Po co?
0: Później robiła zdjęcia, no chciała pokazać sobie w sieci, jak to wygląda, no.
3: Aha. No. Te pajacyki to chyba
1: metafora
0: my też tak
3: kariery. Dużo machania rękami, dużo szumu, a i tak cały czas stoisz w tym samym miejscu.
0: O nie, no pani Jadziu, wcale tak nie jest.
3: Nie?
1: Wiesz, dlaczego Janki tak mówi? Bo on jak robi pajacyki, to po całym pokoju zapitala, w prawo i w lewo.
0: Później w finale jeszcze przerósł w przód.
1: Tak,
4: to
1: na rowerze.
4: Skip A, skip B.
3: Dziękujemy, Jadziu.
0: Dziękujemy, że jesteś z nami. Koniec pajacyków, teraz muzyka.

0: Ta piosenka, która tak naprawdę robi syndrom niespokojnych nóg. Ale no spokojnie, na to niepotrzebna żadna tabletka, tylko zrobić głośniej. Piosenka za chwilę się skończy i za momencik Marcin Procki wejdzie do nas do studia.
1: Będą newsy, oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie najważniejsze informacje oczywiście od nas.
0: My dzisiaj zbieramy od was informacje, jak przetrwać do weekendu i Iga Świątek już wie, jak przetrwać do weekendu. Nie dla niej kolejne etapy turnieju.
1: Ała.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699. Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą uzyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: I po reklamie.
11: Słońce już o 4.43, zachód 7 minut po 20. Jasna część dnia trwa już więc prawie 15,5 godziny. I jeszcze przez ponad miesiąc będzie się wydłużać. Póki co 15 dzień maja i piątek, który zapowiada się pogodnie, choć po południu może miejscami zagrzmieć. Temperatura do 19 stopni.
12: 6.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 1100 hektarów. To dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w gigantycznym pożarze. Największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru, a leśnicy nadal patrolują teren, obawiając się wtórnego pożaru. Znamy już wszystkich finalistów konkursu Eurowizji. Podobnie jak we wtorek z półfinału awansowało 10 wykonawców. Do finału, który już jutro, dostali się m.in. reprezentanci Czech, Ukrainy czy Norwegii. Pełną listę finalistów możecie sprawdzić na sk.pl.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
12: Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6. W drugim zdecydowanie wygrała 6-2. W trzecim Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt 2-0 z Realem Oviedo. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na trybunach interweniowały służby porządkowe, które zabrały kibicom transparent z napisem skierowanym do prezesa klubu Fiorentino Odej. Z kolei, kiedy na boisko wchodził Kylian Mbappé, pojawiły się gwizdy.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Kama i Wiktor.
16: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w ten wyjątkowy dzień, czyli w piątek, weekend. Dzień dobry, witamy, 15 maja.
17: Do weekendu trzeba jakoś dotrwać i się zastanawiamy, jak można to zrobić. Myślę sobie, że sposób Wiktora jest najlepszy, czyli po prostu
18: wziął sobie wolno.
17: Nasze propozycje czekamy na eskowym messengerze.
16: Jak przetrwać? Justin Bieber, Nicki Minaj, yeah! Come on, dawaj, tańczymy, dawaj, yeah!
17: Nie pomogę!

0: Maneskin w Radiu SK. Oni taką, dla nich taką porządną trampoliną była Eurowizja, prawda? Też, oczywiście. Jesteśmy w finale, wielką sobotę. Nasza wyjątkowa dziewczyna będzie śpiewać. Trzymamy kciuki oczywiście. To już
1: Ala, jesteś najlepsza, zdecydowanie. Tak, no dokładnie. Właśnie. A tutaj wieści z Pałacu Prezydenckiego do nas napływają.
0: Co tam ciekawego? Jak tam żyrandole?
1: Osobisty fotograf pana Karola Nawrockiego doniósł, że prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
2: Brawo!
0: Jak to zwierzaka? Pieska, kotka, kogo, co?
1: Niedźwiedzia.
0: Niedźwiedzia, który będzie mieszkał sobie w Pałacu Prezydenckim?
1: No, może nie będzie mieszkał w Pałacu Prezydenckim, ale ma już swoje własne imię. Nazywa się Batyr.
0: Batyr? Czekajcie, ja już gdzieś zasłyszałem ten... Czy to jest pseudonim Karola, pseudonim taki artystyczny, jak ktoś tam...
1: Tak, jak napisał tę książkę.
0: Właśnie.
1: Tak. Mm-hmm. Bo dwóch batyrów to już nie przelewki w Polsce.
0: No właśnie. Kama
1: i Wiktor. Z tego naszego prezydenta to jest jednak śmieszek.
3: Reklama. Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.

0: Teraz będzie crazy right now. 20 minut do godziny 7. Było 10 minut temu. Tak chciałem powiedzieć.
1: Paulina SK budzi w urodziny.
0: Paulika, dzień dobry, witamy. Dzisiaj twoje urodzinki. No pochwal się, które? Pochwal się, a co tam?
2: Dopiero 31.
3: Paulinka, my dostaliśmy informację, że jesteś połączeniem sportowej maszyny i chaosu kontrolowanego.
0: Kto tak ładnie określił?
2: No, na pewno moja siostra.
3: To prawda, to ona do nas napisała. Napisała, że jesteś niesamowita, bo dużo biegasz, chodzisz na treningi, basen, a jednocześnie potrafisz szukać telefonu, trzymając go w ręce. Bogaj, czy ty masz wrażenie, że ten opis pasuje do kogoś jeszcze u nas w studiu?
0: No do mnie.
3: Bogaj biega, a Jankes szuka telefonu. Mniej więcej tak to
0: ale ja mam problemy z łękotką ostatnio.
2: Nie mogę.
0: Ty właśnie, bo ty jesteś fizjoterapeutką, tak?
2: Tak,
0: co dzień. Od ilu lat już fizjoterapeutuzujesz ludzi?
2: Od 8, myślę, że
0: no to jest doświadczenie.
3: A masz jakąś historię? Super, bo Bogaj powiedział, że go łękotka boli.
0: A nie noga, ale to później. A masz jakąś fajną historię? Jak ktoś przychodzi do ciebie, puścił ci ktoś może bąka kiedyś w trakcie, jak kogoś tam masowałaś?
2: Ja myślę, że często się to zdarza.
0: No zdarza się, to będziesz, człowiek jest rozluźniony.
4: Ale mówi o tym, jakby to było spoko.
0: No tak, ale ja, czyli nie mi się ruszamy. Nie zdarzyło.
3: To się nie zdarzyło.

0: masz jakąś fajną historię? Jak ktoś przychodzi do ciebie, puścił ci ktoś może bąka kiedyś w trakcie, jak kogoś tam masowałaś?
1: Ja myślę, że często się to zdarza.
0: No zdarza się, bo człowiek jest rozluźniony.
2: Ale mówi o tym, jakby to było spoko.
0: No tak, ale ja... Nie ruszamy. To się nie zdarzyło.

0: A jeszcze Paulinka, jeśli ty wszystkich masujesz, kto ciebie masuje?
1: Myślę, że załoga, z którą współpracuję.
0: Kama, słyszałaś? Załoga.
2: Załoga.
0: No, czyli ja ciebie, ty mnie.
2: Aha, a Boga?
0: Boga i patrzę, kibicuję.
3: Ty mnie!

0: Tylko ból, bo za momencik, czyli po godzinie 7 SK będzie tankować do pełna.
1: Zgadza się oczywiście, zgłoszenie na SK.pl. Tutaj dajecie nam znać, że mamy do was zadzwonić i zatankować waszą furę. Oczywiście, Kama powiedziała, do pełna. Zróbcie sobie dobrze przed weekendem. Dobrze powiedziałem, dobrze.
2: I Wiktor.
0: Przed weekendem, tak.
1: No jak?
3: Reklama.

Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.

0: wszystkim lepsza aura, tym jest ich więcej. A chodzi o motocyklistów. Kierowcy, uważajcie, mówi szef przemyskiego pogotowia Rafał Kijanka.
1: Pamiętajmy o tym, że motocykliści są wszędzie. Patrzmy w lusterka, szczególnie na tych lewoskrętach.
0: Prognoza na potem pogodne i cieplejsze, bo do 19 stopni. Dużo uśmiechu i dobrego dnia.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, ogromna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ranne w pożarze zostały 4 osoby. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów strażaków.
3: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony.
4: Wiemy, że 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
2: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien, a to ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie. Na osiedlu przy lesie zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. No i z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski.
5: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jakie są najnowsze ustalenia służb?
5: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
2: Polska Agencja Kosmiczna Polsa wydała ostrzeżenie przed kosmicznymi śmieciami, które mogą wejść w atmosferę nad wschodnią częścią naszego kraju. Chodzi o części rosyjskiej rakiety nośnej, które mogą przelecieć nad nami w sobotę rano. Naukowcy obawiają się, że jej fragmenty mogą przetrwać wejście w atmosferę.
6: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Trwa ogólnopolski konkurs pod hasłem Modernizacja roku i budowa XXI wieku. Z naszego terenu o głosy walczy pododdział kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, twierdza Przemyśl oraz Park Wodny we Fredropolu. Głosowanie trwa na stronie internetowej akcji do godziny 12. To wydarzenie organizowane z myślą o popularyzacji wiedzy z zakresu ortografii i interpunkcji języka polskiego oraz promowaniu dbałości o poprawność językową wśród mieszkańców Przemyśla i okolic. Mowa o drugiej edycji Przemyskiego Dyktanda. To 23 maja w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Zapisy trwają jeszcze tylko dziś.
7: Wiktor w Radiu SK. No dzień dobry, weekend coraz bliżej, ale trzeba do niego dotrwać, więc wasze sposoby na to, jak dotrwać do weekendu.
8: Najlepszy przepis na przetrwanie do weekendu to oczywiście mała czarna i czas leci dużo szybciej.
9: No Kama, mówił pan o tobie.
7: Ja?
9: Mała czarna.
7: Nie, to kawa, nie Kama.
9: Aha, przepraszam.
7: Janki się jeszcze nie obudził.
9: To może i ta lodisko?
7: No to zapraszam.

0: To już 9 minut po godzinie 7 SK w piątek, 15 maja. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: Na momencie, przenosimy się do Czech i podsumujmy szybciutko, co wiemy o Czechach. Chcieliby mieć na pewno morze, albo przynajmniej do niego dostęp. Na dzień dobry mówią ahoj!
2: Jakby mieli morze.
1: Hulajnoga, po czesku to kołobieżka.
0: A wiecie, bo ja jestem na bieżąco cały czas, mój synek nosi śpioszki.
1: No.
0: Śpioszki po czesku to dupacki.
1: No, śmieszny język, przynajmniej dla nas. Natomiast Czesi, jak Polacy, wiadomo, Polak potrafi, Czech też potrafi. A, jeszcze mamy bardzo dobrą piosenkę z Czech. Jedną, jedyną, która powinna być po prostu numer jeden gorącej dwudziestki cały
0: jest.
1: Czas. No, ale okazuje się, że nieznany sprawca ukradł z bazyliki w Czechach czaszkę świętej Zdzisławy.
0: Wszedł i zabrał po prostu?
1: No, i to jest jedna z najważniejszych relikwii u naszych sąsiadów. I złodziej miał tam wszystko idealnie zaplanowane. Ominął zabezpieczenia, a zostało po nim jedynie nagranie z monitoringu, na którym nie można go rozpoznać.
0: Pięknie, no, specjalista. Ma do tego głowę.

0: fajnie się składa. 17 minut po godzinie 7, 2 siódemki. No dobrze, dobrze.
1: Eska tankuje do pełna.
2: W każdy piątek próbujemy wam zrobić dobrze na weekend, mianowicie zatankować wam do pełna. I z nami jest Karolina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaj, Karolinka, niedługo urodziny twojego taty. Które to?
3: No, kolejne po 18. Kolejne.
0: 19 urodziny, super, rewelacja, naprawdę.
3: Nie, kolejne, kolejne.
0: No, 20 i dobrze. Wszystkiego dobrego oczywiście. Jaki ty masz plan na to świętowanie? Coś tam wiemy, ale opowiadaj wszystkim. Cały świat niech się
3: no,
0: dowie.
3: No, cała historia właśnie wzięła się stąd, że na te kolejne po 18 urodzinach zrobiłyśmy mu razem z moją siostrą, którą serdecznie pozdrawiam, prezent. Kupiłyśmy dla całej naszej rodziny bilet na koncert tenorów. Magic Tenors to się nazywa i odbędzie się pod koniec maja w Pruszkowie.
2: Okay.
3: Ja z kolei mieszkam w Szczecinie, czyli 550 kilometrów od rodzinnego domu. No stąd bardzo pożądane jest tankowanie do pełna, bo wiadomo, bez mnie nie będzie urodzin.
0: Czekaj, ze Szczecina choćby, nie wiem, do Kołobrzegu albo gdzieś tam do Pobierowa, Dziwnów, Międzyzdroje macie tak bliziutko, tam jest co weekend przecież tenorzy występują na plaży.
3: Tak, no prawda. Tak, ale chodziło o to, żeby tata nie musiał też jechać, żeby to było na miejscu. I taka troszeczkę też niespodzianka.
0: Czekajcie, nie rozumiem, żeby tata nie musiał.
2: Tata, no, jest,
0: tata jest w Pruszkowie. Ja nie złapałem, okej. Okay. Aha, czyli wy macie trasę do taty? Ojejku, super pomysł, rewelacja. No dobrze.
2: No więc myślę sobie, że zróbmy to w takim razie. Eska tankuje do pełna, tak żebyś mogła świętować 75. urodziny taty razem z nim i razem z tenorami.
0: Rewelacja.
2: No w kwestii tenorów, mamy dla ciebie tutaj taśmę profesjonalną.
0: I słuchaj, no i właśnie chcę... O, jeszcze nie. A czy mam może jeszcze... Jeszcze nie. Słuchaj, no chcemy sprawdzić, jak u ciebie z tenorowaniem, dobrze? Posłuchaj fragment i za chwilę musisz powtórzyć. Prosimy. O solę.

0: 7.24 na naszych eskowych zegarach, już prawie 25 minut. No i przed sekundką tankowaliśmy do pełna naszej słuchaczce, która zabiera tatusia na świętowanie jego 75. urodzin.
1: Dokładnie. Oczywiście.
0: Tak sobie myślę, że gdyby mój sąsiad był śpiewakiem operowym, czy to w tenorach, czy w altach, i by codziennie chodził pod prysznic, to bym zawsze wiedziała, w którym momencie się myje. Wyobrażasz to sobie?
1: A jadłaś kiedyś jajecznicę pod prysznicem? O sole mio, taką?
0: Nie.
1: Ja byłem kiedyś w takiej imprezie.
0: A
1: skończyło się. No polecam, to jest naprawdę fajne doświadczenie.
0: Mm-hmm.
1: Ale nie, zakręcamy wodę, jak jesteśmy tam. No nie, to jest, która jest godzina?
0: 7.25.
1: To nie na teraz, przepraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: będzie ostatnia reklama.
1: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Mamy piątek, w prognozach do późnego popołudnia sporo słońca, potem mogą przyplątać się chmury, z których miejscami popada, a może też i zagrzmi. No i ciepło, bo od 17 do 19 stopni. Dobra, teraz przypominajka dla kierowców o tym, że przed nami remont Przemyskiej ulicy Tarnowskiego. Zamknięty będzie odcinek od Dworskiego do Moniuszki.
4: Dokładnie 7.30, to jest Kaniusz, Marcin Procki, zapraszam. Alarm w Finlandii i na Łotwie, to po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek, a wojsko postawiło w gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. W Kaniusz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 85 groszy, a to oznacza spadek ceny diesla w porównaniu do czwartku i utrzymanie cen benzyny.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
4: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miał mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. A w niedzielę rozegrana zostanie ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12, a wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: Radio SK.
9: Wiktor. No właśnie.
10: Tylko Wiktor to się buja teraz. Możemy do niego spokojnie powiedzieć, buja i się, i się wcale nie obrazi, bo siedzi na łódce.
9: Jakbyście, no właśnie, Wiktor pływa na Mazurach, po Mazurach. Mm-hmm. Pogoda idealna, bo ma padać, więc super się wybrał.
11: A u nas słońce.
9: A tutaj u nas słoneczko, tak, bardzo ładnie.
10: Dzień dobry.

0: musimy uważać na taką muzykę, no bo czasami po takich imprezach techno, no to ludzie są odwoływani kama. Musimy uważać, jak gramy takie rzeczy.
1: Dobrze, dobrze. To ja wybieram jednak twoją opcję, czyli jajecznicę pod prysznicem. Dzień dobry wam mówimy. No to już 22 minuty do godziny 8 oczywiście w SC.
0: Słuchajcie, znalazłem. No. Jest afera. Jest afera w mieście, gdzie mieszka 65 tysięcy ludzi.
1: Czyli
0: jest, gdzie?
1: No.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. Ściągałaś konkurs. Słuchajcie, to był konkurs na mural. No i wygrała praca. Mural, czyli ściana. Namalujmy, wybierzmy to, co najładniejsze. No i wygrała praca, która wygląda na perfidnie wygenerowaną przez AI sztuczną inteligencję. Choć regulamin surowo tego oczywiście zabraniał. Władze miasta idą jednak zaparte i twierdzą, że to po prostu znak czasów. Tak jest, tak wygrało, tak będzie.
1: No, gorzej jak się okaże, że to nie jest sztuczna inteligencja, bo wtedy trzeba będzie robić wielki mural z napisem Przepraszamy! Przepraszamy! Kama i Wiktor.
2: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Makaron Lubella 400 gramów wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny. To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Cześć, Siedna Mianka obiecał, że za chwilę wpadnie do nas Nosel i tu już jest ten moment i zaraz będziemy szukać, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, że giną łyżki i widelce.
1: Tobie też?
0: No też, no.
1: Mi
0: tobie też?
1: No.
0: Pewnie żona ci wyrzuca.
1: Z pizzą.
0: No. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Nosel wkręca w Radio SK. Halo?
3: Dzień dobry, grzybozbierka Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z komunii na 24 dodzwoniłam?
4: Tak, słucham.
3: Kuchnia, proszę pani. Z szefostwem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć się po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
4: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
3: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo, dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
4: Czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
3: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
4: Wie pani co, ale to jaki mam wybór, bo teraz nie za bardzo rozumiem.
3: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
4: No to co ja mam teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
3: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
4: No dziwna sytuacja, no.
3: Wie pani,
4: biorą rękoma, no.
3: Jak
4: biorą
3: mi już,
4: rękoma, tak.
3: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zgadnie pani, 4 noże to zaledwie, no to ja mówię, coś
4: ale
3: tym
4: że
3: trzeba...
4: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
3: Ja wiem, dlatego wolę panią...
4: Mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
3: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. I dlatego mogą być opóźnienia w wydawaniu tego.
4: Dobrze, ja sobie porozmawiam tam z menadżerem i zapytam, o co to chodzi dokładnie, bo to jest dziwna sytuacja.
3: To do mnie pani wróci.
4: Dobrze, dziękuję za informację w takim razie.
3: No, zastawę będzie wydawał Grzegorz.
5: Halo, Kasiu, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, siostrzyczka.
4: O, Grzesiu, głuptoku. Ubiję cię.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Nosel, no jesteś odpowiedzialna?
6: No i coś narobił, no.
1: Tak, tylko mi tak wyszło.
6: No coś,
1: przez przypadek.
6: Przeproś.
1: Sorry.

0: Janki, czy ty umiesz pływać?
1: Proszę pani, najbardziej do tyłu.
0: Do tyłu?
1: Naprawdę, tyłem. Naprawdę. Ale ja wiele rzeczy na łyżwach pod Słuchajcie, ja mam takie różne swoje cudawianki. Serio, mi się na łyżwach na przykład mi się lepiej jeździ do tyłu niż do przodu.
0: Sprzątasz też w piwnicy do tyłu. Ale zapytałam się o to pływanie, bo za momencik będzie oferta pracy w takim razie. Między innymi dla ciebie i dla tych, którzy potrafią pływać.
1: Gdzie?
0: Nad morzem, proszę pana. Marcin Procki za chwilę w newsach o tym wszystkim powie.
1: No to już wszystko jasne.
2: Mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy.

0: Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitae. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitae.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Aura zapowiada się całkiem sympatycznie. Jeśli macie w planach rowerową przejażdżkę do pracy, do szkoły czy na traskę, to załóżcie na głowę kask. To nie obciach, a może w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji uratować życie. Przed nami pogodny piątek i całkiem ciepły, bo majowe termometry pokażą potem w Przemyślu i regionie 19 stopni.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Kijów, gdzie zakończyła się akcja ratownicza na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała tam ponad dobę. Na linii ukraiński korespondent SK, Ołech Biłecki.
2: Witam, dzień dobry
1: Ołech. Kijów dziś w żałobie.
2: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu sądu okręgowego w sprawie zażalenia na aresztę Ziobry. A brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
3: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
1: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego.

0: prawnego powinna również posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1: SK Przemyśl News.
2: Krzysztof Pomorski. To ważne info dla tych, którzy wybierają się do Urzędu Gminy Przemyśl. Dziś ze względu na prace remontowe jest on nieczynny. Od przyszłego tygodnia kasa będzie otwarta tylko od poniedziałku do czwartku, od 8 do 14 i tak do 30 września. Ocaliści Eurobusu Przemyśl pokonali w pierwszym półfinałowym meczu rekord Bielsko-Biała 3-1. Rewanż jutro w Przemyślu. Początek hali Posiru Przymickiewicza o 18.30. Jeśli zakończy się on wygraną Bielszczan, to trzeci decydujący pojedynek rozegrany zostanie również w Przemyślu, ale w niedzielę od 20.
3: Dzień dobry wam mówimy w piątek, czyli najcudowniejszy dzień tygodnia.
4: Wiesz dlaczego najcudowniejszy?
3: Dlaczego?
4: Bo dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim derby lubuskie na żużlu. Jedziemy, Stal Gorzów jedzie z falobazem Zielona Góra. Mm-hmm. Komplet widzów, będzie cudownie.
3: A, czyli dlatego Wiktor wziął wolne, żeby ci przykrości nie sprawiać, jak wygrają.
4: Nie, jak ktoś rezygnuje, to jest walkover.
3: A, no, dzień dobry. Jan i
4: Wiktor. Kamdzia, ale mam pytanie konkursowe dla ciebie. Jak dobrze odpowiesz, dam ci ptysia, bo byłem przed chwilą w cukierni naszej. W którą stronę skręcają żużlowcy na drugim łuku?
3: Ponieważ jestem sobą, to muszę powiedzieć, że w prawo, czyli w lewo.
5: Nieźle.
4: Dobrze. W prawo, czyli w lewo. Nie, nie mogę uznać tej odpowiedzi. Ptyś dla mnie, dziękuję.

0: proszę nie kaszleć.
1: To nie ja.
0: A.
1: To Wiktor.
0: 8 minut po godzinie 8. Tutaj jest w piątek 15 maja. Jest pięknie, jest super.
1: Czy ja mogłabym poprosić teraz o taką wielką tablicę, ponieważ musimy coś rozrysować.
0: Oj, dobrze, prosimy bardzo.
1: Polski pani John Wick. Proszę państwa, Zbigniew Stonoga. On połączył siły z detektywem Rutkowskim, aby wspólnie schwytać Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego.
2: Coś się popsuło i nie było mnie słychać.
0: Już jest dobrze, panie Zbyszku, bardzo dobrze. Ale co tam się wydarzyło właśnie? Bo gdzieś tam polecieli,
1: oni
0: szukają.
1: Oni połączyli siły w celu doprowadzenia pana Zbigniewa oraz pana Marcina Romanowskiego pod polski wymiar sprawiedliwości.
0: O Jezuś, naprawdę szukają, szukają? Mamy z tego jakieś taśmy?
3: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Ale musicie się bać.
1: Naprawdę, wyobraźcie sobie to wszystko. Spróbujcie to sobie rozrysować.
0: Próbuję, ja nie wiem jak wy. Patrz jak ja to rozrysowałem, zobacz.
1: Nie wiem jak wy, ale tego w moim bingo na ten rok nie było. SK.

0: Zabieramy was daleko stąd, ale jeszcze nie wiemy gdzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch, śpioch.eu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: To jest druga edycja naszej zabawy. Wygląda to w ten sposób, że przez następne 3 tygodnie zbieramy niesamowitą ekipę na wylot nie wiadomo dokąd, a w ostatni weekend maja lecimy i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Na razie podpowiedzi, które mamy, to, że niepotrzebny jest tam paszport oraz to, że poczujemy się tam bardzo młodo, dlatego ja cały czas obstawiam ciechocinek.
0: Jeszcze coś było z tym takim małym człowiekiem, coś była taka podpowiedź, jak ciebie nie było Kamcia. No nie, teraz gdzieś to mi uciekło. Czy mamy może pana kapitana, który chciałby to powtórzyć?
4: Pana kapitana?
0: No nie, no dobrze, okej. Okay.
3: No i zbieramy kolejne zamówienia oczywiście. Przez naszą eskową apkę możecie zgłosić się do zabawy i tak zrobił właśnie to Michał. Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Gdzie teraz jesteśmy? W pracy, w domu?
5: W pracy, niestety w pracy.
3: A czym się zajmujesz na co dzień?
5: Na co dzień zajmuję się klimatyzacjami.
3: O, to dobrze, bo jeżeli polecimy do miejsca, gdzie będzie ciepło, a nie ukrywam, na to liczę, to klima się przyda.
5: Tak jest.
0: W razie czego rozumiemy, że masz zawsze pilota przy sobie i będziesz mógł ustawić klimatyzację, temperaturę właściwą.
5: To wszystko zależy od tego, czy się dzisiaj uda.
0: A, tak nas tutaj, okej.
3: No tak, może się nie udać, oczywiście, ale pytanie brzmi, kogo byś ze sobą zabrał i dlaczego akurat to was powinniśmy wsadzić na pokład naszego chyba samolotu, bo w sumie też tego nie wiemy, czy lecimy samolotem.
5: Na pewno zabrałbym swojego najlepszego przyjaciela Mateusza, z którym bardzo często podróżujemy i zawsze fajnie spędzamy ze sobą czas.
3: No, zdjęcia, na które nam wysłałeś, pokazuje, że potraficie się zabawić. Opowiesz, co było na tym zdjęciu?
5: Byliśmy na wakacjach na Teneryfie i taki spontaniczny wyjazd. I kolega mnie namówił, żebyśmy właśnie weszli na paralotni i się przelecieli. Także...
3: Czyli odloty to ty umiesz. To dobrze.
0: Tak, niesamowita tak historia. Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
5: I namówić jego, tak jest.
0: Bardzo
3: no to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Znaczy, przepraszam, ja mówię cały czas z samolotu, ale ja nie wiem, czy my faktycznie
0: lecimy. No mówią nam, że widzimy się na lotnisku, więc wszystko na to wskazuje, aczkolwiek to jest, też może być jakaś podpucha i może podjedzie jakiś busik, autobusik i pojedziemy gdzie indziej. Wszystko się okaże w swoim czasie. Jeszcze raz, możesz, no, chcemy to poczuć, jak się czujesz teraz?
5: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
5: Jezu!
3: No to Michał, pobaw się razem z nami, posłuchajmy następnej podpowiedzi. Może tobie coś zaświta w głowie, dokąd lecimy.
6: Mówi kapitan, lepiej spakuj się kostium kąpielowy.
3: A, czyli jednak klimatyzacja się przyda. Michał, fajnie, że jesteś z nami na pokładzie.
5: Jezu, super, ale się cieszę. Dzięki wam całemu Radio SK i... No nie wierzę, nie dociera to do mnie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
0: Dziękujemy bardzo. No i co, Kama?
3: No nic, no ściągam apkę i się zgłaszam.
0: No i bikini.

0: Experimental Khalid w Radiu SK 25 minut po godzinie 8.
1: Za momencik u nas Marcin Grodzki wpadnie i będzie opowiadał nam w newsach o różnych rzeczach, ale między innymi o tym, że niestety, ale w kolejnym przedszkolu rodzice dostali telefon: dzień dobry, prosimy dzisiaj nie przychodzić, bo salmonella chodzi po stołach.
0: Ojejku, to zostańmy w studiu, Kama.
1: No dobrze, że do przedszkola już nie chodzimy.
0: No właśnie. Jankę, Kama i Wiktor.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w

0: Legalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej. Zatrzymano 15 osób. Salmonella w kolejnym przedszkolu. Groźną bakterię wykryto w Gorzowie. U 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego placówka jest zamknięta. Ostatnio salmonellę wykryto także w przedszkolu w Nowinach Wielkich. A do Polski zbliża się burzowy front. IMGW wydał ostrzeżenia w kilku województwach. Burze prognozowane są od Kujaw przez centrum kraju po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie. Jankes.
1: Kama. I Wiktor.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 8.30 w pół do 9.00. To jest ten dzień.
3: I od rana zadajemy pytanie, jak dotrwać do weekendu?
4: Jak przeżyć piątkowy poranek? Zwariowani ludzie w Radiu SK, super muzyka. Czego więcej trzeba?
3: Ty, Janki, włączmy to radio.
2: Autopromocja.
3: Dajcie znać, jak przetrwać jeszcze te kilka godzin pracy na SK-owym Messengerze.

Elektronika Przemyśl.

0: Da?
1: Tak, wyciekło menu Michaela Jacksona z trasy z 2003 roku. Jak się okazuje, no nie jadł najzdrowiej. Podstawą jego diety był kurczak z jednej z sieciówek, serwowany aż 3 razy dziennie.
0: Ten kurczak?
1: Tak. Mm-hmm. Do tego, uwaga, dziwne kulinarne kombo. Jajecznica obowiązkowo z dżemem truskawkowym.
0: Co do picia?
1: No niestety
0: woda?
1: Raczył się alkoholem. Natomiast na czarnej liście znalazła się czekolada, masło orzechowe i brokuły.
0: Niesamowicie, no, niesamowite. Jak widać, prawdziwy killer rozgrywał się nie tylko na scenie, ale gdzie?
1: Ale również na talerzu.
2: Ty, a jeżeli ten jego moonwalk, to po prostu jego sposób, żeby dobiec tyłem do toalety po tych wszystkich kubełkach?
3: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: I po reklamie.

0: Dynk.
1: Hoj tam, hoj tam.
0: Chłodźcie się.
1: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Zgadza się. Piątek, 15, maja.
2: No właśnie, zastanawiamy się, jak przetrwać do weekendu. Cały czas zbieramy wasze głosówki na jaskowym Messengerze. Halo, dzień dobry. Halo.
3: Jak przetrwać te ostatnie kilka godzin do weekendu? Powiem wam, że ja to w sumie nie wiem, ale chętnie się dowiem.
1: No dobrze, ja zapraszam do nas. Ja się spotykam z moimi przyjaciółmi w Gorzowie Wielkopolskim. Skąd pochodzę, będzie fajnie.
2: Będzie się działo. Ale to, no, ja ze słuchaczami lecę do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa. A ty, Bogaj?
4: Ja pracuję.

0: Nosal kręci się u nas po studiu z plecakiem na plecach. Nosalku, wyglądasz jakbyś szedł na pierwszą lekcję do szkoły na 8 rano, tylko worek gdzieś z butami zostawiłeś. To jest taki...
1: Ja chcę weekend już zacząć, już
2: a to
1: się
2: jest taki... Okay, bardzo. A to dobrze, to jak właśnie cały czas pytaliśmy was, jak przygotować się do weekendu, jak przetrwać do weekendu ostatnie godziny, no i mamy.
3: Halo, dzień dobry. Jeśli chcecie dotrwać do weekendu, po prostu nie patrzcie na zegarek, a wtedy szybciej zleci.
2: Bardzo ładnie, dziękujemy naszemu ekspertowi, który się z nami połączył przed godziną 9.
0: Dlatego nie powiemy wam w tym momencie, która jest godzina.
4: Ja powiedziałem!
2: Wiktor. To tak, ogólnie. To będzie piękny weekend.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dobra aura sprawia, że na ulicach Przemyśla i regionu nie braknie motocyklistów.
3: Młodym motocyklistom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie.
2: To Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
3: Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.
2: Piątkowe prognozy na razie pogodne i z każdą godziną cieplejsze.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zdecyduje dziś o rynku kryptoaktywów. Wkrótce ruszy głosowanie w sprawie projektów ustaw. Złożono w sumie 4 propozycje, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. No możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Alerty obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl.
5: Będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę.
4: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Spore opady deszczu spodziewane są też w sobotę, a każde opady są na wagę złota, bo sytuacja hydrologiczna jest najgorsza od lat, alarmuje dyrekcja Narwieńskiego Parku Narodowego. Stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
6: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej, tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
4: Mówi dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występująca tam bagienna roślinność potrzebuje dużo wody.
7: SK Przemyśl.
2: Krzysztof Pomorski. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach zamontowano już pierwszy nowy domek dla psów. Jest on ocieplany i bardziej przyjazny dla czworonogów w porównaniu do tradycyjnego kojca. Mówi dyrektorka placówki Joanna Puchalska-Tracz.
8: To nie

0: czyszczenie, na leki, na karmę.
1: Twórcy projektu zapowiadają, że takich domków będzie więcej i dodają, że do wakacji mają zostać zamontowane jeszcze 2.
2: Jeszcze nie ma 2 minut po godzinie 9, a ja już mam przygotowane dla was hity na czasie wasze ulubione. Kungs i Theophilus London Galaxy. Tak rozpoczniemy tę godzinę, czyli będzie pod nóżkę, będzie dynamicznie. Mam nadzieję, że dla was taki będzie cały piątek z Eską. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Pamiętacie taką charakterystyczną stylówkę na stage i taki kapelusz kowbojski, do tego te charakterystyczne przeciwsłoneczne okulary, no i ona. I ten wokal Left Outside Alone już za nami w Radiu SK, bo gramy też hity, które będą zawsze na czasie. Za chwileczkę Andy Dust i Charis na antenie Eski. A na to możemy się szykować, jeżeli chodzi o sobotę? No pewnie na jakieś małe spotkanie ze znajomymi, ewentualnie wielkie porządki, może w piwnicy, może w garażu, może w domu, może w ogródku, ale wieczorową porą koniecznie szykujemy się na wielki finał Eurowizji. Tak, już jest komplet finalistów. Już wiemy, że o godzinie 21 wszystko będzie można oglądać, również na oficjalnym kanale w internecie eurowizyjnym. I wiemy, że reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska z utworem Play, na pewno się tam pojawi, na pewno powalczy. No to co, trzymamy kciuki, przygotowujemy się odpowiednio na wieczór. A jak, co to znaczy odpowiednio przygotować się na sobotni wieczór, to mam nadzieję, że wy już wiecie, prawda? 18 po 9. Jeszcze piątkowy poranek. Jeszcze trochę trzeba tam pewnie obowiązków ogarnąć, wykonać, a potem to już błogie nic nie robienie, czyli nikt nic nie będzie musiał, ale każdy wszystko będzie mógł.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: nam tak zagra jak nie ESK. Jeszcze szczególnie w piątek takie hity na czasie mają znaczenie. Nóżka podryguje z pewnością. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Pamiętajcie o ESK Live Remix, kultowym programie, który powrócił i który dzisiaj, jak i w każdy kolejny piątek, będzie startował zawsze o godzinie 20. Ale też, jeżeli jesteście spragnieni na już takich klubowych brzmień, to do naszej apki, do streamu ESK Live Remix was odsyłamy. Tymczasem piątek jeszcze jakoś trzeba przetrwać przy obowiązkach, trzeba przetrwać w pracy. Wpadła głosówka od Pauliny.
1: Ja dzisiaj jestem sama w pracy, więc wchodzę w tryb robienia strategicznych uników. Jak ktoś będzie do mnie dzwonił albo nawet przyjdzie, to zmieni głosik na taki cieniutki, lekko przepraszająca mina i tekst. Oj, ale tym to zajmuje się koleżanka, a jej dzisiaj nie ma. Ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. Zapraszam w poniedziałek.
0: Do tej chce Paulina dorzuć do tego koniecznie oczy kota ze Shreka i na pewno sukces gwarantowany.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym

0: No ależ to buja, czasami takiego wytchnienia muzycznego potrzebujemy, szczególnie w piątek, 4,5 minuty przed godziną 10, Sompr i Potential już za nami. Tymczasem na Messengerze odezwała się Małgosia i potrzebna jest, moi drodzy, misja ratunkowa. Pomóżcie, która to jest piosenka, co mam w tekście nostalgia, bo mam wkręcone od rana i nie mogę znaleźć, a na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Gdybyście od razu skojarzyli numer z nostalgią w tekście, to zapraszam albo na Messengerze, albo pod 664-402-302.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda.

0: reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
11: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pierwsza część dnia pogodna, po południu więcej chmur i synoptycy nie wykluczają też przelotnych opadów i lokalnych burz. Termometry pokażą nam maks 19 stopni, jutro 17 i też popadam, w niedzielę 20. Teora już za moment weska news z Przemyśla krótko o nowych zasadach postoju w naszej strefie płatnego parkowania.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 10:00, zaczyna Męska News. Marcin Procki zapraszam, a na początek poważny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w miejscowości Elżbietów na trasie Nowe Miasto-Jarocin. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. A Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, a sprawa pojawiła się też już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje z rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry, a

0: sprawę, śledzi reporterski Mateusz Gołębiewski.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em.
0: Inflacja najwyższa od lipca, potwierdziły się wstępne szacunki, w kwietniu wyniosła 3,2%, a to oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu wyniosła dokładnie 3%, a w ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia.
2: SK Przemyśl News.
3: Krzysztof Pomorski. Kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne mogą już korzystać z nowych zasad parkowania. Od 4 maja w Przemyślu można bezpłatnie zaparkować w płatnej strefie na 2 godziny. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jakich? O tym Jacek Cielecki, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
4: Trzeba być posiadaczem przemyskiej karty mieszkańca. Trzeba posiadać kartę osoby niepełnosprawnej. Pod kartę u mieszkańca mieć przypisany konkretny numer rejestracyjny samochodu i do nas należy się już udać po wykupienie abonamentu.
3: Szczegóły macie na stronie internetowej miasta.
5: Już jesteśmy po godzinie 10, dokładnie 2 minuty, ależ wam nowość zagram w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Powiem tylko, że to będzie nowość od duetu. Teraz trzymajcie się. Martin Garrix, Ed Sheeran, Martin Garrix. Nieźle, co? Ale zaczynamy tym, co sprawdzone. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Żeby przetrwać piątek w pracy, czasami trzeba robić dobrą minę do złej gry albo zachować to, o czym Lady Gaga, czyli Poker Face. To są hity na czasie, to jest SK 19 po 10. Małgosia poprosiła nas o pomoc, że chodzi jej po głowie piosenka ze słowem nostalgia albo nostalgia w treści, w tekście, że podobno często ją gramy i jak się okazuje na was zawsze można liczyć. Wpadła głosówka od Piotrka. Piotrkowi kojarzy się taki numer.
1: Piosenka ze słowem nostalgia, no pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to nic innego jak Taco Hemingway i piosenka pod tytułem Nostalgia.
0: No rzeczywiście,
1: pozdrawiam.
0: To, pozdrawiamy, dziękujemy pięknie Piotrkowi. Rzeczywiście to skojarzenie jest jak najbardziej zrozumiałe, ale chyba, tak mi się wydaje, że bliżej jednak jest... Natalia, która napisała, że nostalgia, to słowo nostalgia dokładnie pada w numerze Zokaria, który gramy. No posłuchajcie, posłuchajcie. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. I uwaga. I... Nostalgia, czyli coś mi się wydaje, że Małgosi chyba jednak chodziło właśnie o ten numer. Małgosiu, jeżeli tak, jeżeli misja ratunkowa się powiodła, już teraz wiesz, że to jest numer Zokaria, no to, to daj znać, czy trafiliśmy i czy pomogliśmy. 21 po 10 to jest SK Zomp i Back to Friends muzycznie już za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Niemożliwe to nie

0: prawda. To wyzwanie, gdy mówią ci, że nie dasz rady. Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 zł.

0: na drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Piątek, 15 maja, 27 minut do godziny 11, a ona nam tutaj z szampanem. A my jeszcze w pracy. Na szczęście to tylko szampan muzyczny. Orsanach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz taka kolaboracja, na którą czekaliśmy, matko jedyna, bardzo długo. Fani tego pragnęli. Oni sami, artyści, przyznają, że bardzo długo pracowali nad tym kawałkiem, bo początek pracy to 12 lat temu w Nashville, taka była sytuacja. I sam Martin Garrix przyznał, że już stracił nadzieję, że ten numer kiedykolwiek powstanie. A tu proszę, dzień po 30 urodzinach Martina Garrixa dostajemy kawałek Ripping It od niego samego i Eda Sheerana. Tych panów przedstawiać wam nie muszę. Ta współpraca była oczekiwana przez fanów. Ten numer był bardzo oczekiwany. To co? Gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix i Ed Sheeran, Ripping It.

Jak komuś może dzisiaj było chłodno, to mam nadzieję, że taki numer od Shakiry Loka zrobił swoje i skutecznie rozgrzała. Wcześniej nowości, bo wszystkie hity zaczynają się wesem Martin Garrix, ja trzymam Ribbit It. Za 19 minut będzie godzina 11. Odnośnie tej misji muzycznej, którą mieliśmy od Małgosi wcześniej, czyli poszukiwaniach, jeżeli chodzi o poszukiwania hitu ze słowem nostalgia w środku w treści, w tekście, no to okazało się, że tak, daliśmy radę, daliście wy radę, bo chodziło o numer Zakaria, no i Małgosia napisała tak, tak, potwierdzam, mogę żyć dalej buziaki, więc to od Gosi trafiony, zatopiony, kolejny numer, który chodzi po głowie naszym słuchaczom, a być może tytuł został zapomniany, odnaleziony. I tak to właśnie się na antenie Radia SK dzieje. A co się zadzieje po godzinie 11? Ha! A co się dzisiaj dzieje w Warszawie na Narodowym? Co się dziać będzie jutro? Oczywiście Mata z koncertami i dziś, i jutro. I na ten dzisiejszy koncert mam dla was podwójne zapraszanie. Radia SK dzieje. A co się zadzieje po godzinie 11? Ha! A co się dzisiaj dzieje w Warszawie na Narodowym? Co się dziać będzie jutro? Oczywiście Mata z koncertami i dziś, i jutro. I na ten dzisiejszy koncert

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
14: I po reklamie.

0: lato stygnie na balkonie, ale też życie nam wystygnie, jak nie zaplanujemy sobie czegoś fajnego na weekend, aczkolwiek nie czujmy może z tego powodu presji. Jak chodzi nam po głowie nic nie robienie, to to też jest jakiś pomysł, prawda? Stygnie lato, to Kuba i Kuba, to jest nowość na naszej antenie wśród hitów na czasie. To jest SK, za 5 minut będzie godzina 11, o 11 najświeższe newsy, potem kolejna porcja hitów na czasie i po 11 bilety na dzisiejszy koncert Maty, który w Warszawie na Narodowym. Działajcie, zgłaszajcie się na sk.pl. Czekam i w tej sprawie będę dzwonił do kogoś z Was po godzinie 11.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyt.

0: kredyty w Alior.banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior.banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior.banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Mamy piątek, nad głowami coraz więcej chmur, po południu może miejscami popadać, ale i zagrzmieć i ciepło, bo potem do 19 stopni. Jutro max to 17, w niedzielę 20. Taura, teraz przypominajka dla kierowców o tym, że przed nami remont Przemyskiej ulicy Tarnowskiego. Zamknięty będzie odcinek od Dworskiego do Moniuszki.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Już prawie 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Posłowie po raz trzeci zdecydowali. Rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i Polskę 2050. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło projekt zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
17: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
16: Ja, zanim ustawa trafi na biurko prezydenta, będzie nad nią głosował jeszcze Senat. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Doszło do niego na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat, a nasz reporter Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, co jeszcze udało ci się ustalić?
18: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
16: Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
19: SK Przemyśl.

0: Pomorskim. Rozważane są dwa warianty poszerzenia granic Przemyśla. Pierwszy zakłada stopniowe przyłączenie okolicznych sołectw, drugi włączenie całej gminy wiejskiej Przemyśl. Od kiedy to poszerzenie mogłoby być wdrażane?
1: Ja myślę, że to jest perspektywa roku, dwóch. Chcemy się na spokojnie do tego przygotowywać.
0: Mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
1: Bardzo ważne, żebyśmy myśleli o poszerzeniu miasta jako o wspólnej szansie.
2: Sport w Przemyślu.
0: Piast Tuczępy to kolejny przeciwnik piłkarzy Czuwaju Przemyśl. Ten tym razem wyjazdowy mecz jutro. Początek o 13:30.
3: Bilety na matę na dzisiejszy koncert na warszawskim Stadionie Narodowym. To już w tej godzinie. Działajcie w tej sprawie na sk.pl. My tam będziemy z wami i dzisiaj, i jutro. Ale jeszcze coś zdradzę, natomiast potrzymam was trochę w niepewności. Tame Impala, Jenny, Dracula. Tak muzycznie rozpoczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: A niech to będzie z dedykacją dla tych, którzy was dzisiaj choć odrobinę czymś zdenerwowali. Numer, który brzmi i smakuje trochę jak Somebody That I Used to Know od Gautier. Tymczasem to Terry Swims, Mr. Know-It-All. Świetnie brzmiący numer, to musicie przyznać, bo takie wam gramy w Radiu SK, to jest nasza specjalność. Mamy dla was mnóstwo takich hitów na czasie, ale naszą specjalnością jest też zaskakiwanie was. No i tutaj wychodzi ta propozycja, która nazywa się Odlot Ściśle Tajny. Już kompletujemy ekipę, która poleci z naszą ekipą porankową, gdzie? No właśnie. Ta sprawa jest owiana tajemnicą i będzie owiana tajemnicą do samego końca, do momentu, kiedy stawicie się na lotnisku w Warszawie w dniu wylotu. Wtedy stanie się jasne dopiero, gdzie lecicie i co tam się będzie działo. A dzisiaj do grona tych, którzy podejmują takie wyzwanie i chcą tak w ciemno wziąć udział w odlocie ściśle tajnym, dołączył Michał, który zabiera ze sobą kumpla.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralogii.
2: Jezu!
0: Odlot ściśle tajny wraca, moi drodzy, już w poniedziałek, a właściwie wraca kompletowanie ekipy na to wyzwanie, na ten odlot ściśle tajny. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak tam będzie, wiadomo, że z naszą poranną ekipą. Zgłoszenia do tej zabawy w naszej apce SK-owej tylko i wyłącznie, ale też trochę rozjaśniamy sytuację podpowiedziami naszego kapitana. Dzisiaj pojawiła się taka.
4: Mówi kapitan, lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: No, wiecie coś więcej? Do apki zapraszam po zgłoszenia.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: I po reklamie.

0: Mam taką cichą nadzieję, że tak jak fajnie podgrywa gitarka w tym numerze, tak będzie fajnie podgrywać wasze serducho w ten weekend, jeżeli chodzi o wasze plany i spędzany wolny czas. A jak ktoś w robocie wyląduje, to stawiajcie na towarzystwo Eski. Będzie dobrze. Ten numer to Talk to You. 24 minuty i będzie piątkowe południe. Jeżeli chodzi o matę, ten potrafi w koncerty zdecydowanie. W 2021, przypomnę, koncert na Bemowie zebrał 40 tysięcy fanów na ten koncert. Później 23 maja, o to niedługo będziemy świętować rocznicę, 2022 Mata zagrał spontaniczny koncert na warszawskich Schodkach nad Wisłą. Tam wykonał utwór Schodki aż 16 razy z rzędu. Tym samym pobił rekord Travisa Scotta w liczbie zagrań jednego utworu na jednym wydarzeniu. Dzień dobry, Dominiko.
1: Cześć, dzień dobry. No i właśnie ja wspominam ten występ na Schodkach, gdzie grał 16 razy utwór, który de facto chyba najbardziej wspominam ze swoich czasów studenckich.
0: Ty napisałaś w swoim zgłoszeniu, że na tych Schodkach zostawiłaś serce i niejedną bluzę.
1: Tak, bluzę czasami też nie swoją.
0: Ale tak też czytam to twoje zgłoszenie i widzę, że historia twojego życia bardzo ładnie przeplata się z hitami i w ogóle z twórczością Maty i z samym Matą. On gdzieś tam zawsze był blisko ciebie.
1: Tak, zawsze słuchałam, nawet wtedy, kiedy płakałam, puszczałam sobie Matę i zawsze gdzieś tam był blisko mojego serca.
0: Napisałaś, przetrwałam dietę na zestawie Maty, płakałam przy 100 dni do matury i jako jedyna wiem, że 15 maja na Narodowym stanął scenograficzne Schodki. Skąd ty masz takie przecieki, Dominika?
1: Właśnie, pytanie, czy można mówić słuchaczom, które się pojawią, bo żeby nie robić tutaj żadnych spoilerów, ale tak, widziałam, że coś tam stawiali i że ma być jakaś scenografia na Narodowym, także nie mogę się tego doczekać.
0: Chcę usiąść na tym stadionowym betonie i poczuć, że cała droga od picia herbaty w kubku z SBM, czyli sam start, podarcie się pod sceną miała sens, tak piszesz na końcu swojego zgłoszenia. Czyli widzę, że ty z Matą jesteś od samego początku. A rzeczywiście, fani Maty są bardzo szaleni. Już niektórzy od wczoraj czekają w kolejkach pod bramami Narodowego w Warszawie. Ty w tej kolejce stać nie musisz. W tym momencie otrzymujesz ode mnie 2 bilety na dzisiejszy koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Boże, super, dzięki wielkie, bardzo się cieszę, naprawdę. Nie sądziłam, że mi się uda, bo jak patrzyłam, to nie było już biletów na płytę, także cieszę się, że mogę się tam pojawić.
0: Eska ma moc, z nami można wszystko, proszę bardzo, bilety już masz, więc na koncercie będziesz na pewno. Wszystkiego dzięki. Dobrego i możesz przygotować się i rozgrzewać gardło, bo teraz Mata u nas muzycznie w Radiu Eska, więc śmiało trenuj. Dzięki, Dominika, do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej.

0: Tak dzisiaj zabrzmi Narodowy w Warszawie. To Mata i Mata dzisiaj i jutro na Narodowym. Słuchajcie, jakie macie jeszcze biletów, a właśnie jak zauważyła Dominika, ich już dostać nie można nigdzie. Bądźcie dzisiaj pod Narodowym w Warszawie. Wyglądajcie naszych ludzi, bo coś mi się wydaje, że w tej kwestii biletowej to jeszcze będziemy mogli wam pomóc, jeszcze będziemy mogli coś zrobić. Za 20 minut będzie południe, to jest SK.
1: Reklama.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zupełnie tak jakby, patrz, jak my do naszej pracy tak śpiewamy, nie?
2: Że nareszcie weekend, tak?
1: Nie, że nareszcie mogliśmy do niej przyjść. Aha. Łukasz, bądź poprawny.
2: Zła odpowiedź. Mam nadzieję, że szef nie słucha.
1: Męskie granie orkiestra to jest tegoroczny hymn. Igor Herbut, Zawia, Vito Mamino i nareszcie w Radiu SK.
2: No ale nareszcie jest już piątkowe popołudnie, znaczy za chwilę, za 5 minut z kawałkiem.
1: A jakie masz plany na weekend?
2: Najpierw to ja będę grał hity na czasie, to jest najważniejsze.
1: To jest,
2: szczególnie
1: to jest najlepsze. I moi drodzy, to jest też najlepszy dowód na to, że wasz weekend będzie odpowiednio ustawiony, nastawiony w odpowiednim tempie, w odpowiednim vibe'ie, z odpowiednim nastrojem. Łukasz Duńczyk z wami zostaje.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto.

0: po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi. Grande finale rocznika 2025. Cztery modele. Dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Popołudnie w Przemyślu i regionie minie nam w towarzystwie chmur, ale na trochę słońca też możemy liczyć. W prognozach są też lokalne burze, w trakcie których mocniej popada. Temperatura do 19 stopni. Aura na granicy na odprawę dłużej czekają kierowcy ciężarówek, bo 28 godzin w Korczowej, 20 w Medyce i 1 w Budomierzu.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. 5 osób zatrzymanych to w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do dramatu doszło w ubiegłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Kluczowe będzie
16: ustalenie roli, jaką odegrał każdy z tych młodych mężczyzn.
15: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób. Pożar już opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać nawet do wieczora. To w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego.
17: Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową.
15: Informuje Marcin Klefas ze Straży w Górze, a przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brało udział ponad 40 zastępów strażaków, a 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Na razie ceny zwalają z nóg, zaczął się sezon na truskawki, ale zainteresowanie póki co niewielkie, bo za kilogram trzeba zapłacić nawet 35 zł. Na jednym z targowisk na Śląsku był nasz reporter Darek Brombosz.
18: Mało kupujących jest, w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
19: Są droższe i to zdecydowanie.
20: Za co pani kocha truskawki?
19: Za smak, można je na dietę też jeść. Są słodkie.
15: A za najsłodsze i na najtańsze truskawki trzeba jeszcze poczekać do czerwca.
21: SK Przemyśl News.
14: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwa nabór pomysłów do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Można je zgłaszać w 4 kategoriach. Od inwestycji osiedlowych i remontów infrastruktury po działania społeczne, kulturalne i sportowe oraz inicjatywy skierowane do młodzieży, mówi Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego.
22: Kwota, jaka jest przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2027, to 3 miliony 680 tysięcy złotych.
14: Projekty można zgłaszać do 24 maja. Potem odbędzie się ich weryfikacja. Głosowanie ruszy we wrześniu, a wyniki poznamy w październiku.
23: Nie ma na co czekać. SK odwołuje ten tydzień, SK zaczyna weekend. Ja wiem, że jeszcze może chwilę trzeba w pracy wytrzymać, ale jesteśmy w tym razem. Razem sobie posiedźmy, pójdzie się na jakąś kawkę, potem się przerwę na obiad zrobi i jakoś nam zleci. A ja nam dobrze weekendowo zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 2 po 12.

0: No i tak się bujamy w kierunku weekendu. Jamal w Radiu SK. To są piątkowe hity na czasie. Już 18 minut po godzinie 12. Idzie sosowa rewolucja, słuchajcie. Unia Europejska wprowadza zmiany. Koniec plastikowych saszetek na sosy. Chodzi o takie saszetki, które znamy z fast foodowych restauracji, na przykład na ketchup czy tam na musztardę. Od 12 sierpnia podobno będzie zakaz. Restauracje muszą wprowadzić dozowniki na sosy. Może to i spoko pomysł, prawda? Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać porządek w lodówce. Bo wszyscy wiemy, jak to wyglądamy, prawda? Najpierw taki sos się wkłada do kieszeni, potem w domu się odkłada do lodówki i te sosy tak leżą miesiącami, dopóki tata nie stwierdzi, żeby dojeść ten sos z kanapką, żeby się nie zmarnowało.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Lody Original Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Woda rodowita 1,5 litra, jedyne złoty 79 przy zakupie 6 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
8: To będzie ostatnia reklama. Z wygraniem.

My nie stoimy w miejscu, my jedziemy w kierunku weekendu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, to są piątkowe hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał kosmicznie wielką ofertę. Szczęka po prostu opada, ciężko się w tych zarach połapać. Klub z Arabii Saudyjskiej chce go ściągnąć z FC Barcelony i oferuje 90 milionów euro za sezon, ponad 380 milionów złotych za rok gry w piłkę. Kto by się na to nie zgodził? Podobno Robert Lewandowski jest bardzo bliski przyjęcia tej oferty. No ale 380 milionów złotych za rok?

0: Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Ale...

0: Mix po godzinie 20 na antenie Radia SK. Jak w każdy piątek, najlepiej zmiksowane hity na czasie, zero gadania, same najlepsze hiciory, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Armin Van Buuren, jego State of Trance, Afrojack, Lost Frequencies, Robin Schulz, sam światowy top. Ale jeśli macie ochotę już teraz na takie sety DJ-skie, no to wpadajcie do naszej SK-owej aplikacji na smartfony, tam znajdziecie specjalną stację radiową, która gra SK Live Remix 24 godziny na dobę. A w SC za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pierwsze burze nad Podkarpaciem już mamy, nad Przemyślem i okolicami naszego miasta też one nie są wykluczone. W ich trakcie oczywiście mocniej popada. Temperatura do 19 stopni. Jutro 17 i też nieco deszczowo. W niedzielę 20 i już więcej słońca. Teura, no to jeszcze przypominajka o tym, że przed nami remont.

0: Warszawskiej ulicy Tarnowskiego.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Wybudzony ze śpiączki i w pełni świadomy poprawia się stan zdrowia żużlowca Patryka Budniaka. 19-latek po dramatycznie wyglądającym wypadku ma szansę odzyskać władzę w nogach.
3: 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
2: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. 19-latek od niedzieli był utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Ma poważny uraz kręgosłupa, złamał obie nogi i miednicę. Będzie nieco taniej, znamy nowy maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w weekend i poniedziałek. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,37, to spadek o 2 grosze. Za 98 6 zł i 93 grosze, czyli 5 groszy mniej niż dziś, a olej napędowy zatankujemy za 3 grosze mniej niż dziś, czyli maksymalnie 6 zł i 82 grosze. Od dziś na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Ten ma zachęcić turystów do odwiedzania stolicy kraju podczas wileńskiego festiwalu chłodnika, ale nie tylko. Kolorowa przestrzeń w całości jest inspirowana orzeźwiającą zupą. Różowy skład będzie jeździł do końca wakacji. A tylko w ubiegłym roku trasę Polska-Litwa pociągami przejechało co najmniej 23 tysiące pasażerów. Połowa pojechała do Wilna.
4: SK Przemyśl News.
5: Krzysztof Pomorski. To ważne info dla tych, którzy wybierają się do Urzędu Gminy Przemyśl. Przypominamy, że dziś ze względu na prace remontowe jest on nieczynny. Do godziny 15 otwarte jest jedynie biuro podawcze. Od przyszłego tygodnia kasa będzie czynna od poniedziałku do czwartku, od 8 do 14. Futsaliści Eurobusu Przemyśl pokonali w pierwszym półfinałowym meczu rekord Bielsko-Biała 3-1. Drugi mecz jutro w Przemyślu. Początek w hali Posiru przy Mickiewicza o 18.30. Drużyny grają do dwóch zwycięstw, więc ewentualny trzeci pojedynek zaplanowany jest w Przemyślu w niedzielę od 20.
6: Ale ja wam za chwilę hicior zagram. Numer, który rozpoznacie po pierwszych dźwiękach. Uwaga! Wszyscy wiedzą, że to Smash Mouth. Takie hity zawsze na czasie mamy dla was w Radiu SK. Jeszcze wam zdradzę jedną rzecz na temat Agaty, która przed chwilą serwis czytała. Ona jak każdy Polak na weekendzie za chwilę będzie w drugiej pracy, zaraz powiem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w weekend zamieniają się w domową ekipę remontową.
2: Pozdrawiam męża.
6: Agata, jestem pewien, że nie jesteś sama. Mamy wśród nas wielu słuchaczy, którzy też teraz wykańczają.

0: Wam zdradzę jedną rzecz na temat Agaty, która przed chwilą serwis czytała. Ona jak każdy Polak na weekendzie za chwilę będzie w drugiej pracy, zaraz powiem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w weekend zamieniają się w domową ekipę remontową.
1: Pozdrawiam męża.
0: Agata, jestem pewien, że nie jesteś sama. Mamy wśród nas wielu słuchaczy, którzy też teraz wykańczają.

Przemyśl. Like a

0: ale teraz wam zagraliśmy hit zawsze na czasie, który napełnia energią na cały weekend. To są właśnie piątkowe hity na czasie. 17 minut po godzinie 13, Smausz Małf z hitem zawsze na czasie. Wcześniej nasza koleżanka z newsów, Agata Chruściak, mówiła, że w planach ma remontowanie mieszkania, tak spędzi weekend. Kamil mówi, że ma podobnie. On też w ten weekend spełnia remontowe marzenie żony.
1: To ja się pochwalę, że jutro w końcu po półtorej roku będę robił w łazience listwy, takie dookoła kabiny prysznicowej i półeczkę, którą żona mnie prosiła już o to. O jest, nie pamiętam. Ale nadszedł ten dzień i jutro właśnie będę to robił. Pozdrawiam.
0: Na mnie trzeba co pół roku przypominać, ale Kamil, spokojnie, jeszcze nie mów żonie, jakie masz plany. Bo to z własnego doświadczenia wiem, że do jutra to się jeszcze może zmienić, no bo skoro już tyle czekała, prawda? To jak jeszcze tydzień poczeka, to się nic nie stanie. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jakie bojowe zadania macie w planach na ten weekend?
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: I po reklamie.

0: Weekend wylewa się z głośników. Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A jak weekend, to muszą być bojowe zadania. Chwalicie się, jakie poważne plany macie na weekend?
1: Moim bojowym zadaniem w ten weekend będzie pomieścić 33 osoby w 25 metrach.
0: To była Marta. Czyżby jakaś studencka domówka? Otóż nie.
1: Komunia mojej córki się odbywa.
0: A czyli też domówka? Z tą różnicą, że to jedna z niewielu domówek w życiu człowieka, która się zwróci. Marta, Eska jako pierwsza przychodzi z prezentem. Wysyłam Eskowy kubek i gadżety.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
15: Wyjdziemy stąd. Razem.
13: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: w Radiu SK, a naukowcy sprawdzili, uwaga, czy stanie w korku jest niezdrowe. Przeprowadzili bardzo szczegółowe badania i co z tych badań wyszło? Uwaga, czas spędzony w drodze do pracy nie ma istotnego wpływu na jakość snu oraz odczuwany stres, czyli stanie w korku nie jest niezdrowe. Ja powiem więcej, stanie w korku może być nawet zdrowe, bo to jest jeden z niewielu momentów w ciągu dnia, kiedy mamy czas wyłącznie dla siebie. Ani szef, ani mąż, ani żona niczego nam w tym momencie nie zleci. Stojąc w korku jesteśmy bezpieczniejsi niż w toalecie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: Z wygraną w Eurojackpot.

0: produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: Z wygraną w Eurojackpot.
1: Seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: Z wygraną w Eurojackpot.

0: Do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: W prognozach na kolejne godziny nie brakuje słońca, ale miejscami może też popadać i zagrzmieć. Temperatura do 19 stopni. Jutro 17 i też nieco deszczową. W niedzielę 20. To Aura, no to jeszcze przypominajka, że jutro na drogach gminy Fredropol trochę ograniczeń w ruchu ze względu na wyścig kolarski. To od 10.30 do 15.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Spodziewaliśmy się przesunięcia w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Według medialnych doniesień Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. To nie jest zaskoczenie, mówi premier.
5: Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały korekty w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
4: Donald Tusk przyznaje też, mam zapewnienie, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA. Może mocno zagrzmieć, IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. To dla 10 województw na południu i w centrum kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Będą burze z deszczem, a miejscami spadnie grad.
6: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
4: Mieszkańcy Małopolski już dostali alerty RCB. Mocniej powieje, bo porywy wyniosą do 85 km na godzinę. Służby ostrzegają też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szanse na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice.
7: SK Przemyśl News.
3: Krzysztof Pomorski. W poniedziałek w wojewódzkim szpitalu w Przemyślu zostanie oficjalnie otwarta wyremontowana stacja dializ. Oddział wyposażono m.in. w nowoczesne łóżka oraz aparaty do hemodializy, mówi rzecznik placówki Paweł Bugira.
8: Nowe aparaty do hemodializ pozwalają na nowoczesne metody dializoterapii, które będą bardziej skuteczne w usuwaniu toksyn z krwi.
3: A w miejscu starej stacji dializ powstanie jeszcze w tym roku oddział laryngologiczny. Kosmos Nowotaniec to kolejny przeciwnik czwartoligowych piłkarzy Polonii Przemyśl. To spotkanie jutro. Początek na stadionie Przysanockiej o 11.
9: Uwaga, potrzebna pilna pomoc naszemu słuchaczowi Michałowi, który teraz pisze na Messengerze Radia SK. Ludzie, jestem w pracy do 18, a nie mam na nic chęci, dajcie mi jakiegoś motywacyjnego kopa. Jeżeli wiecie, jak zmotywować Michała do pracy, nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Może jakiś szef ma pomysł, albo kobieta, dawajcie znać, a ja teraz daję energetycznego kopa.

0: uspokajamy się, odstresowujemy się po całym tygodniu. Iben. Tak wam gra Radio SK w piątkowe popołudnie, 21 po 14. Poprosiłem was o pomoc, bo przed chwilą nasz słuchacz Michał się odezwał, że mu się strasznie nie chce. On musi wytrzymać w pracy do godziny 18 i że potrzebuje jakiegoś motywacyjnego kopa. No i mamy to. Bartek przybiega z pomocą.
1: No, drogi słuchaczu, mam cię zmotywować?
0: Dawaj.
1: Jutro mamy pierwszą komunię świętą mojej córki Róży. Nie wiemy z żoną w co ręce wsadzić. Chętnie się zamienimy. Ja popracuję za ciebie do 18, a ty przygotujesz przyjęcie.
0: A, Bartek, to jak rozumiem, wypłatą też się zamieniacie.
2: Reklama. Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: I po reklamie.

0: Liquido z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To dajemy sił na ostatniej prostej piątkowej pracy. Julia pisze na Messengerze, że słucha Eski z dziewczynami na recepcji w szpitalu i że to już jest ostatnia prosta, bo pracują do 15. SK nie tylko energii dodaje, ale my was też możemy oderwać od rzeczywistości. Zabieramy was na przedłużony weekend w nieznane. Nie wiecie, gdzie lecicie, ale wiecie kiedy, że w ostatni weekend maja i wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa. A to gdzie lecicie, to się dopiero na lotnisku okaże. Dzisiaj Michał zgarnął o poranku podwójne zaproszenie.
1: Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
2: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
1: Emocje wielkie jak na paralotni.
3: Jezu!
0: To jest właśnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Jeśli chcecie coś takiego przeżyć, no to pobierajcie eskową aplikację na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. Tylko tyle, do zgłoszenia są darmowe. Są też pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce i że przydadzą się stroje kąpielowe. Szczegóły w eskowej aplikacji na smartfony.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
10: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
11: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
10: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
11: Nie czekaj, odwiedź

0: dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 złoty.
0: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
0: Nie czekaj, odwiedź

0: i zostań na dłużej.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: właśnie tak brzmi piątek. Weekend zaczyna się w Radiu SK, Jazzy. A w Studiu Eski pojawił się człowiek od wrzucania na luz, Michał Hanczak. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prośba się pojawiła na Messengerze Radia SK. Dawid pisze, czy możecie pozdrowić Oliwię, bo miała ciężki dzień w szkole.
1: Oliwia, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Teraz dwa dni spokoju będą.
1: Dokładnie, masz przed sobą weekend, więc nie będą to ciężkie dni w szkole, tylko na przykład w domu, jak mama każe sprzątać.
0: No i popsuł wszystko. Zawsze można udać, że boli brzuch. To się czasami sprawdzało. To tak można było się wykręcić
1: mama
0: ze sprzątania.
1: Mama
0: od razu wszystko
1: wyczuje.
0: Jeżeli wy mieliście ciężki tydzień w pracy na przykład, to teraz też możecie odpocząć. Czas wrzucić na los w Radiu SK. Michał Hanczak przejmuje stery. No i dobrze wam zagra. Będzie rozluźniający Joe między innymi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polski.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
19: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty z Trzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
18: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: W południowych ulicach Przemyśla coraz bardziej wzmożony ruch. O tej porze to nie dziwi. Ciaśniej może być dobrą chwilę m.in. na Jagiellońskiej, Mickiewicza i Słowackiego, ale też na 3 Maja, Grunwaldzkiej i Piłsudskiego. W prognozach do 27 nie brakuje słońca, może jednak miejscami zagrzmieć. Popada też jutro. Niedziela 20 i już raczej bez deszczu.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Minęła 15, Agata Chruściak. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu, podkreśla minister Żurek.
24: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
23: Ziobra jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tzw. paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Z badań produktów na razie nic nie wynika.
25: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
23: Mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Przedszkole

0: Gorzowie jest zamknięte i musi przejść dezynfekcję, a placówka w Nowinach wkrótce ma zostać otwarta. Przed nami pierwszy z 15 mityngów Diamentowej Ligi, ten jutro w Szanghaju. Lekkoatletów będzie gościć także Polska. Impreza w Chorzowie pod koniec sierpnia.
1: SK Przemyśl News.
2: Krzysztof Pomorski. Na Pogórzu Przemyskim powoli dobiega końca liczenie sów. Naukowcy koncentrują się na dwóch gatunkach, puszczyku uralskim i zwyczajnym. Dzięki badaniom zaobserwowano m.in. to, na jakich drzewach siadają te wymienione ptaki, mówi ornitolog Mateusz Michalicha.
3: Puszczyk uralski wybiera starsze drzewostany niż puszczyk zwyczajny, takie około 120 do 140 lat.
2: Badania sów zakończą się w czerwcu. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nadzieja w Przemyślu zaprasza do wolontariatu. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek w Centrum Aktywizacji Społecznej, początek o 17.
1: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK.
6: 3:03. Powiem wam, że ja dzisiaj w jakimś takim pędzie, że jeszcze w ogóle nie czuję tego, że jestem u progu weekendu i mamy piątkowe popołudnie, więc tu dla was zadanie, żebyście to wy mi dali teraz trochę entuzjazmu. Na przykład w głosówkach na Messengerze Radia SK. Może ktoś już ten weekend rozpoczął. Gramy! Thomas Gray, Rumors, za chwilę Joey, End of Beginning na początek ode mnie. Michał Hanczak, witajcie!

0: 15 minut po godzinie 15, 15 maja w dodatku. To 4 pory roku od Wiktora Waligury. Prosiłem o sygnał od tych, którzy już mogą się podzielić entuzjazmem, ponieważ zaczęli weekend.
1: Wiecie, co dzisiaj mamy? Mamy już piątek, tygodnia koniec, weekendu początek.
0: Bardzo dobre rozpoczęcie. No to w takim razie Ewa prosto z głosówką z Messengera Radia SK. Halo?
2: Właśnie wyszłam za drzwi swojej firmy. Zaczyna mi weekend o 19.45. Kibicujemy mojej córce, bo gra mecz swojej ligi. Pozdrawiam Hanczaka i wszystkich, całą Eskę.
0: Pozdrawiam cię, Ewa, też serdecznie. Trzymam kciuki za to, żeby córce super poszło w trakcie meczu. No dobra, no to w takim razie rozpoczynamy wspólnie ten weekend. Został oficjalnie ogłoszony. Za chwilę Dracula od Tame Impala i Jenny. No i też zagramy w tabu. Jeżeli ktoś chce wejść w weekend z nagrodami od Eski, to zapraszam na Messengerze Eski. Można się zgłosić, tylko zostawcie namiar na siebie. Ja wam zadaję pytania, a wy musicie unikać słów na pewną literę. A o wszystkim opowiem za chwilę. Radio
3: SK. Reklama.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
11: I po reklamie.

0: Armin van Buuren Westse. To jest dopiero rozgrzewka, bo dzisiaj jego Estate of Trance oczywiście wieczorem na naszej antenie. SK Live Remix wróciło, no więc dzisiaj wieczorem możecie rozgrzewać się imprezowo przy naprawdę mocnych klubowych brzmieniach, słuchając Radia SK. A w ten weekend będziemy wchodzili z Olą i z grą w tabu. Cześć Ola, ty już po pracy z tego co wiem.
1: Tak, cześć wszystkim.
0: Szczęściara. Zobaczymy, czy będziesz miała dużo szczęścia w grze w tabu. Za chwilę przez pół minuty będę zadawał ci różne pytanka. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literkę M, jak Michał na przykład. Dobra?
1: Okej.
0: Ale próbuj, kombinuj. Mam nadzieję, że w pół minuty się jakoś utrzymasz w tej grze. No to start.

0: Koronkowe w szufladzie z damską bielizną.
1: Wiesz co noszę?
0: Raper, który zagra dzisiaj na Narodowym, to... No kto tam na tym Narodowym? Jak go opis... Nie Paluch akurat, no chyba, że jako gość wpadnie, ale nie wiem tego, nie mam pojęcia. No jakiś fajny raper, Mata, ale to ja już powiedziałem. Dobrze, słuchaj, no powiedzmy, że tam na początku była mała wpadeczka, ale uznajmy, że nie umyłem uszu i nie do końca słyszałem, więc eskowy kubek jest twój.
1: Ekstra, dziękuję bardzo.
0: Gratuluję. A do tego jeszcze dziewczyny z zespołu Lore teraz zagrają, zaśpiewają. Wszystko jedno, wszystko źle. Ale mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. 15.30 to Radio SK.

0: Anna na chlebie, ale Farben, Supergirl na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, razem wrzucamy na luz i wchodzimy w weekend. Wasze doniesienia z frontu tak zwanego, albo pracowego, albo już weekendowego, mile widziane na Messengerze SK. No i tutaj Tomek się odezwał z głosówką Superboy, który odlicza do końca pracy i do wyjścia z biura.
1: Na chwilę obecną zostałem sam w biurze, bo wszyscy już skończyli, jest mi trochę smutno, ale leci SK, to najważniejsze. Także miłego weekendu życzę, trzymajcie się.
0: Podejrzewam, że jesteś trochę w podobnej sytuacji do mnie, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny i wiele firm ogłosiło, że można wyjść z pracy wcześniej, na przykład u nas 2 godziny wcześniej można się było urwać, jeżeli ma się dzieci, no po to, żeby mieć czas dla rodziny, więcej tego czasu. A ja nie mam dzieci, więc siedzę. No i pewnie Tomek podobnie. I teraz pytanie, czy jesteśmy z tego powodu szczęśliwsi, czy jednak jesteśmy trochę frajerami? No mówią, że najlepiej na zdjęciach się wychodzi z rodziną, ale w tym wypadku to jednak z rodziną to najszybciej się wychodzi z pracy. Pozdrówcie swoje dzieciaki i poświęćcie im trochę czasu. Obejmuję noce już za chwilę.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

0: czy Hit Magnetic przyciąga was do radia? No to się w sumie okaże dzisiaj po 18, kiedy Michał Sobkowski odpali gorącą 20. Można głosować na SKPL cały czas oczywiście. To Baosa na naszej antenie przed 16. Czytam, że niebawem koło Ziemi bardzo blisko przeleci asteroida 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jest jak na kosmos naprawdę rzut beretem. Tak mówią naukowcy, ale uspokajają. Kosmiczna historia nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, także bać się nie musimy. Ale jakby co, to ta asteroida przeleci koło Ziemi w poniedziałek dopiero. Także w poniedziałek to już może. Najważniejsze, że nie w weekend, prawda? Tak na wszelki wypadek. Gorzej, bo pewnie weekend przeleci szybko jak asteroida.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
5: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z banku.

0: bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: W ulicach Przemyśla wzmożony ruch, nie brakuje też utrudnień remontowych, więc uważajcie. W prognozach możliwe lokalne burze, nocą 8 stopni, jutro 19 i po południu też może przelotnie popadać. W niedzielę 20 i już raczej bez deszczu. W pierwszej połowie następnego tygodnia do maks 21 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w Wielkopolsce. Więcej o tym za godzinę. Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie. Trwa akcja ratunkowa, o czym z Zakopanego Łukasz Bobek.
6: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 13 województwach. Gigantyczne problemy na kolei, kilkudziesięciominutowe opóźnienia mają pociągi Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym wypadku.
6: Porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 13 województwach. Gigantyczne problemy na kolei, kilkudziesięciominutowe opóźnienia mają pociągi Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym wypadku.

0: Znajdziecie na portalu Pasażera. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jak pisze dziennik Mundo Deportivo, Polak dostał od Barcelony propozycję przedłużenia umowy. Jest jednak sporo ale. Po pierwsze obniżka zarobków, a po drugie rola zmiennika. Gazeta donosi, że Lewandowski czeka na rozmowę z trenerem, a dziennikarze spekulują, że Polak może przenieść się do Stanów Zjednoczonych albo do Arabii Saudyjskiej.
1: SK Przemyśl. News.
2: Krzysztof Pomorski. Kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne mogą już korzystać z nowych zasad parkowania. Od 4 maja w Przemyślu można bezpłatnie zaparkować w płatnej strefie na 2 godziny. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jakich? O tym Jacek Cielecki, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
3: Trzeba być posiadaczem przemyskiej karty mieszkańca. Trzeba posiadać kartę osoby niepełnosprawnej. Pod kartę mieszkańca mieć przypisany konkretny numer rejestracyjny samochodu i do nas należy się już udać po wykupienie abonamentu.
2: Szczegóły macie na stronie internetowej miasta.
4: Podejrzewam, że mogą być wśród was tacy, którzy właśnie mkną do Warszawy na PGE Narodowe na koncert Maty, ale my też tutaj w Radiu SK w piątki rapujemy i robimy to całkiem nieźle. To znaczy my z Kasią Męsierską i wy, słuchacze, o planach na weekend. I teraz za kilka chwil, no dobra, bez Kasi, bo dzisiaj Kasia ma wolne, ale ja jestem na posterunku, Hanczak z tej strony, 2 po 16. Radio SK i 5 Seconds of Summer.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem SK już na dancefloorze. Confessions on a Dancefloor, kultowy album Madonny doczeka się niedługo kontynuacji, a to oczywiście Hang Up cały czas na czasie. Bez was to się, słuchajcie, nie uda. Bez was się nie udadzą nasze rapsy, które co piątek robimy z Kasią Węsierską na antenie. Najpierw my zaczynamy, potem wy rapujecie o swoich planach na weekend. Tak naprawdę nawet te najbardziej prozaiczne plany można wyrapować i się nimi pochwalić na antenie Radia SK, do czego zachęcam. Bez was się to nie uda, bo ja dzisiaj jestem solo, więc potrzebuję waszego wsparcia. Czyli tak, ja teraz zaczynam, opowiadam o swoich planach, a potem wyjdziecie w moje ślady, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK, ja to miksuję i za chwilę leci w świat. Idealny to będzie bifor przed koncertem Maty na Narodowym. No dobra, to próbujemy. Może nas Mata zaprosi potem, jak dobrze nam pójdzie. To ja zaczynam. Weekend prawie wolny, więc będzie wspaniale. Spanko, siłka, spacer i kciuki za Ale. Bo oczywiście jutro finał Eurowizji, więc go girl Ala Szemplińska, trzymamy kciuki za Prey, a ja trzymam kciuki za was, żebyście teraz nagrali swoje rapsy a cappella na Messengerze Eski. Czekam i puszczam za chwilę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła. W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK.
3: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili:

0: Nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
1: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na

0: Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.

0: Harry Kane w Radiu SK, hura, zaczynamy weekend i to jeszcze razem z wami, bo już teraz odpalamy rapsy. Prawdziwy huragan na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o głosówki. Wybrałem dwie osoby, których plany za chwilę na antenie Eski się pojawią. No dobra, no to w takim razie nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Ja wspominałem co nieco o tym, że między innymi spacer jakiś w ten weekend planuję. Trzeba się trochę ruszać. A co na to Borys?
1: Sobie spacerujcie, niech was bolą nogi. Weekend się zaczyna, a ja nic nie będę robił.
0: W sumie to brzmi jak całkiem dobry plan na weekend. No to może jeszcze Justyna w takim razie.
2: A ja w weekend się pakuję, bo do Turcji wylatuję. Drinek wleci, słonko zgrzeje, a mój portfel spustoszeje.
0: Pięknie. Oj, tam zawsze mówię, że pieniądze wrócą, a czas na podróże nie, więc leć i baw się doskonale. Tylko zastanawiam się cały czas, dlaczego nikt z was nie rapował o porządkach, zakupach, o tym, że trzeba dziećmi się zająć. Macie naprawdę fantastyczne plany na ten weekend, no tylko wam pozazdrościć. Sobry Potential już teraz w Esce.

0: tu Radio SK, tu Hanczak. Wrzucamy razem na luzy w piątkowe popołudnie. Jak to dobrze brzmi od razu, prawda? Rihanna, Only Girl in the World już praktycznie za nami. Za chwilę między innymi Kungs, ale też nowość od Kygo. Parę chwil temu nasza słuchaczka rapowała o tym, że leci do Turcji i że jej portfel zubożeje. Można polecieć gdzieś za darmo i w ogóle nic nie wydać, bo za wszystko zapłaci Radio SK. Na tym polega odlot ściśle tajny. Jedyny problem, a w sumie to nawet cała zabawa polega na tym, że nie wiecie, dokąd polecicie. Jedynie wiecie, kiedy, w ostatni weekend maja, z kim, Jankesem, Kamą i Wiktorem. No ale właśnie, dokąd? Oto jest pytanie i zagadka. No ale Michał, nasz słuchacz, już wie od dzisiejszego poranka, że leci.
1: Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
2: Yeah! Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
1: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: Michał leci z nami i ze swoim kumplem oczywiście. Wy możecie dołączyć już w przyszłym tygodniu do tej ekipy. Zapraszamy. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko przez aplikację Radia SK, a więc ściągajcie apkę na swoje smartfony. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: Urywał jej.
6: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: I po reklamie.

0: Dużo nowej muzyki mamy dla was w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Save My Love to nowość od Kygo, Khalida i Griffina. To przed 17 tuż wam gram. Po 17 oczywiście kolejnych nowości nie zabraknie, a że w ten weekend mamy Noc Muzeów i w wielu miejscach rzeczywiście będzie można pozwiedzać, to ja muszę chyba zajrzeć do swojej kuchennej szafki. Tam ostatnio w ogóle znalazłem makaron z czasów pandemicznych jeszcze. Jestem ciekawy, czy u was w domu jest jakieś miejsce do zwiedzania. Gdyby Noc Muzeów miała się odbyć u was w domu, to gdzie byście mnie zabrali? Głosówki na Messengerze Eski przyjmuję.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego.

Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: www.rysowania.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na ulicach Przemyśla sporo aut, mamy też wiele miejsc remontowanych, tak m.in. na Sybiraku i Konopnickiej. I tam prace potrwają do końca listopada. Uważajcie, w prognozach możliwe przelotne opady, zwłaszcza nocą i jutro po południu. Wspomnianą nocą 8 stopni, sobotnio 19, w niedzielę już bez deszczu i 20.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lublinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie.
8: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
7: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany od środy. Miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na swoim koncie ma blisko 340 tysięcy złotych. Poza tym jest właścicielem jednego mieszkania i współwłaścicielem drugiego. Tak w oświadczeniu majątkowym zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy opublikował właśnie dokument, a znajdziemy w nim też informacje o blisko 200 tysiącach złotych kredytu hipotecznego do spłaty. Z tytułu 800+ Karol Nawrocki pobrał rok temu prawie 20 tysięcy złotych. Studenci przejęli miasto w Krakowie. Oficjalnie zaczynają się juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny.
9: Za kogo jesteście przebrani?
10: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
11: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
12: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
7: A juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tam święto studentów.
0: SK Przemyśl News.
6: Krzysztof Pomorski. Władze Przemyśla przygotowują się do budowy nowego pawilonu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w podprzemyskich Orzechowcach. Na ten cel miasto zabezpieczyło ponad 3 miliony złotych.
13: To będzie duży pawilon 40-metrowy, murowany z prawdziwego zdarzenia.
6: Mówi dyrektorka schroniska Joanna Puchalska-Tracz.
13: W pawilonie będzie

0: na zwierząt chorych.
1: Budowa pawilonu ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
3: Na luz.
4: Dwie po 17. Kasia Mesierska zawsze mówi, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia, chociaż jak słychać było studentów przed chwilą, którzy zaczęli juwenalia, to oni mają cały czas teraz godziny szczęścia. Skończy się, jak przyjdzie sesja. Wtedy sobie pogadamy. Bawcie się doskonale. Hanczak z tej strony, wrzucamy na luz. Zaczynamy weekend. I Ben Benson Boone przed nami.

0: Tak, tak, tak, wyciągnąłem swojego starego Discmana i się okazało, że cały czas Born to Make You Happy od Britney Spears jest na czasie, prawda? 16 minut po 17. No w sumie to trochę o mnie, bo ja też się urodziłem po to, żeby dawać wam dużo uśmiechu i szczęścia. Mam nadzieję, że to się udaje. W ten weekend noc muzeów w wielu miejscach, więc ja was pytam, czy możemy coś pozwiedzać bez wychodzenia z waszego domu? Czyli co tak naprawdę przypomina muzeum u was? I Konrad się odezwał na Messengerze Eski.
1: Jak do mnie byś przyszedł, to tylko do szafy zapraszam. Tam jest wszystko, czego potrzebujesz.
0: No właśnie, szafa to jak wejście do Narni. Poza tym wiadomo, prawda panowie, każdy z nas ma takie gadki sentymentalne, które pamiętają różne epoki, różne randki i to naprawdę jest czasami eksponat, ale cały czas w użyciu. No dobrze, to może jednak zmienimy temat. Iwona, jeśli chodzi o muzeum u ciebie?
2: Kochani, gdyby noc muzeów miała być u mnie, to zabrałabym was do piwnicy. Tam znaleźlibyśmy na pewno różne przekroje i antyczne, i ze sztuki nowoczesnej. Piwnica nadal czeka na to, aby się uporządkować po naszych remontach.
0: Kusisz, ale jednak ja pamiętam to, co zawsze mi powtarzano w domu, żebym nigdy nie dał się zaprosić do żadnej piwnicy. Nawet jeżeli ktoś mi chce pokazać tam małe kotki. Imagine Dragons, Believer, za chwilę.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: 17.30 na zegarkach. Mam nadzieję, że większość z was po pracy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Będzie teraz o pani, która pracuje bardzo ciężko nad swoim nowym albumem. Kojarzycie Gracie Abrams? No i na pewno z hitu That's So True. No i teraz ta właśnie pani o tym bardzo przyjemnym, delikatnym głosie powraca, bo zapowiada nowy album piosenką Hit The Wall, a że w Radiu SK wszystkie hity się zaczynają, no to oczywiście gramy premierowo już teraz. Po ciężkim tygodniu Hit The Wall wleci jak złoto, mówię wam.

0: Love. Już praktycznie za nami, za chwilę Think About Us od Sonny'ego Fodery i APT, APT od Rosy i Bruno Marsa, 17.37. Przed nami też Noc Muzeów, zachęcam do tego, żeby oczywiście korzystać z różnej ofert instytucji, galerii, muzeów i tak dalej, ale też was zachęcam do tego, żebyście mnie zaprosili i innych słuchaczy. Gdyby w waszym domu miało powstać jakieś muzeum, to konkretnie czego i w jakim miejscu? I teraz mi się wydaje, że nasz słuchacz zaprasza nas do swojego penthouse'u.
1: Cześć, Hańczak, tu Artur.
0: Cześć, Artur, dawaj.
1: Zapraszam cię do mojego pokoju, gdzie posiadam 36 konsol, pełno filmów, około 100, pełno planszówek. Jest co oglądać.
0: I to się nazywa prawdziwy pokój zabaw, lepszy niż u Greya.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I po reklamie.

0: Dobra, powiem trochę szczerze, że no jestem trochę obrażony na Oliwię Rodrigo, że nie ogłosiła koncertu w Polsce, ale nowy hit dobry, Drop Dead, grany na antenie Radia SK. Może jeszcze Oliwia się poprawi i do nas przyjedzie. 5 minut do 18, mam dla was dwie wiadomości, dobre. Jedną taką większą dobrą, a drugą taką węższą, mniejszą. Ta większa to jest taka, że dzisiaj koncert Maty na PGE Narodowym, The Best of Mata, i że ostatnie bilety od Matiego Fuczyło i Radia SK do wzięcia przed Stadionem Narodowym. Mati tam na was gdzieś czeka, także polujcie na niego i te bilety od niego odbierajcie. To ta pierwsza dobra wiadomość, a druga jest od Przemka, który napisał, że pojechał zmienić opony do firmy pod Tarnowem i zmienili mu te opony bez kolejki przed chwilą w 7 minut i Przemek bardzo prosił, żebym tę firmę całą pozdrowił bardzo serdecznie, bo SK tam gra. Ale oni się z tymi oponami uwinęli. Super. Szkoda, że moje oponki tak szybko nie mogą zmienić, zabrać. Michu Sopkowski, bez oponki, z gorącą dwudziestką, za chwilę. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł

0: rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Słońce dzisiaj z nami do 27, może też przelotnie popadać, ale to już raczej nocą. Temperatura spadnie wtedy do 8 stopni. Jutro 19 i przelotny deszcz po południu. W niedzielę 20 i bez opadów. Aura, no to jeszcze przypominajka, że jutro na drogach gminy Fredropolo trochę ograniczeń w ruchu ze względu na wyścig kolarski.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie czterech aut na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana i tak może być przez kilka godzin. Jedna osoba w szpitalu, cztery zeszły ze szczytu o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna na Giewoncie.
12: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Spadła kilka metrów w rejonie kopuły.
11: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
11: Robert Lewandowski o krok od podjęcia decyzji o sportowej przyszłości donoszą hiszpańskie media i dodają, że Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii. Może przenieść się do Stanów Zjednoczonych albo Arabii Saudyjskiej. Dlatego niedzielny mecz z Betisem Sevilla może być ostatnim spotkaniem Lewego na Camp Nou. Dziś początek 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lada moment Zagłębie Lubin będzie podejmować Pogoń Szczecin. O 20.30 rozpocznie się z kolei mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK Przemyśl. News.
10: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwa nabór pomysłów do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Można je zgłaszać w czterech kategoriach. Od inwestycji osiedlowych i remontów infrastruktury po działania społeczne, kulturalne i sportowe oraz inicjatywy skierowane do młodzieży, mówi Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego.
14: Kwota, jaka jest przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2027, to 3 680 000 zł.
10: Projekty można zgłaszać do 24 maja. Potem odbędzie się ich weryfikacja. Głosowanie ruszy we wrześniu, a wyniki poznamy w październiku.
15: Gorąca dwudziestka.
16: A czemu nie, słuchajcie? Jeśli ktoś ma ułańską fantazję, w tej chwili, nie wiem, wsiąść w auto albo w jakiś helikopter albo samolot i wylądować w okolicach PGE Narodowego, znaleźć Matiego Fuczyło i zgarnąć ostatnie, turbo ostatnie zaproszenia na koncert Maty, który dziś startuje o godzinie 20, to można, bo Mati Fuczyło pod PGE Narodowym jest, mam nadzieję, że uda nam się z nim połączyć. To jest bardzo dobry pomysł na pewno. Może nie, żeby teraz wsiadać w helikopter i lecieć pod PGE Narodowy, jeśli ktoś na przykład nie ma zbyt dużo pieniędzy, ale bardzo dobry pomysł na to, żeby spędzić

0: ze mną najbliższe 2 godziny, bo to będzie gorąca 20 Radia SK, 20 waszych ulubionych numerów i sporo premier. Premiera na początek i teraz to jest sytuacja niezwykle skomplikowana, bo jak przychodzą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial, to zawsze dostajemy jakieś piosenki. I one mają różne nazwy. Official Anthem, czyli oficjalny hymn. Official Song, czyli oficjalna piosenka. Track from Official Soundtrack, czyli piosenka z soundtracku. A w 2014 roku w Brazylii, słuchajcie, było jeszcze Official Mascot Song, czyli oficjalna piosenka maskotki. Tatu Bombe Bola, tak to się nazywało. W 2006 roku w Niemczech i w 2010 roku te oficjalne rzeczy, to maczała w nich swoje paluszki i swój głos Shakira i okazuje się, że można to też zrobić w 2026 roku, bo to właśnie Shakira i Burna Boy nagrali numer Die Die i to jest Official Song Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, które startują już niedługo. Ten numer startuje już teraz. Michał Sopkowski, witajcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Cztery nowości dzisiaj w zestawieniu, moi drodzy. Oto jedna z nich, najniżej notowana, Bausa i Magnetic. Witamy wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce na miejscu 19. Wcześniej Eben i Hollow, spadek z 12. Na 18 będzie kolejna nowość, ale najpierw

Cztery nowości dzisiaj w zestawieniu, moi drodzy. Oto jedna z nich, najniżej notowana, Bausa i Magnetic. Witamy wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce na miejscu 19. Wcześniej Eben i Hollow, spadek z 12. Na 18 będzie kolejna nowość, ale najpierw

0: MGK i Wiz Khalifa już teraz z numerem Girl Next Door. Jak panowie twierdzą, wakacje w tym roku zaczynają się szybciej. Sprawdźmy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Say That, to jest spadek z 15 na 17, czyli minimalnie w dół, to Rule, a wcześniej Another i 54 Ultra, czyli Talk To You, czyli druga z czterech dzisiejszych nowości w gorącej 20 Radia SK. A któż to miał wczoraj urodzinki? No kto? W dodatku 30. Martin Garrix, szanowni państwo, i Martin Garrix dostał prezent. W sumie to go dał i to taki opóźniony prezent o lat 12, bo okazuje się, że ten numer powstał 12 lat temu. Jak wspomina współtwórca, czyli Ed Sheeran. Ja i Martin stworzyliśmy Repeat It 12 lat temu, po tym jak zaprzyjaźniliśmy się podczas jednego wieczoru w Amsterdamie. O, Amsterdam jest magiczny. O czym będzie można przekonać się na naszym Instagramie, o czym przekonają się nasze słuchaczki i Kama, bo pamiętajcie, że Harry Styles w ten weekend w Amsterdamie i nasi słuchacze, których tam wysyłamy, też tam będą i będą relacje. No i oczywiście na Instagramie będzie można poczuć chociaż odrobinę tego, co działo się podczas, co będzie się działo podczas koncertu Harry'ego Stylesa. Ale wracając, ten numer powstał, słuchajcie, 12 lat temu. Mało tego, on już nawet był grany przez Garrixa, między innymi na Ultra Music Festivalu w 2015 roku. Ale ten numer nigdy nie wyszedł. Podobno są tam ptaszki, śpiewają i w ogóle, że wytwórnie się nie mogły między sobą dogadać. Ale w końcu, jeżeli to jest prawda, się dogadały i ten numer ujrzał światło dzienne. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ptaszki ćwierkają i śpiewają.

0: strefa nowości w gorącej 20 Radia SK, miejsce 15 Jazzy Candy Night, oczko niżej, czyli na 16, to już w sumie czwarta z tych dzisiejszych nowości, czyli ostatnia, w sensie, no nie ostatnia, bo ona była w środku, ale tak mówię dziwnie, no Kuba i Kuba w każdym razie, stygnie lato. Nie stygnie gorąca 20, wciąż jest bardzo gorąca i za chwilę będzie miejsce 14. Tutaj spadek z pierwszej dziesiątki, konkretnie z 9, to Gibbs i Win, to już za chwilę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Pod udzie z kurczaka tylko 8,99 za kilogram. Arbuz jedyne 4,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
2: I po reklamie.

Eszka Przemysł 14.

Bo czas na kolejną premierę. Gibbs i Winny na miejscu 14, a przed miejscem 13 taka właśnie premiera James Hype, który dzisiaj, szanowni państwo, przejmie kontrolę nad anteną Radia SK. W sensie to już jutro, bo to będzie dokładnie od północy. No bo tak, bo SK Live Remix wróciło, chyba nie muszę przypominać, a jeśli muszę, to przypominam, po godzinie 20 naprawdę 2 godziny dobrze zmiksowanych hitów, o 22 kultowe Estate of Trance, później o 23 Lost Frequencies, później właśnie James Hype, później Robin Schulz i jeszcze Estate of Trance, część druga od godziny 2. Więc jeśli macie ochotę na EDM-ową, taneczną ucztę, no to w takim razie koniecznie musicie być z nami i z SK Live Remix, który startuje punktualnie o godzinie 20. A ten sam James Hype wydał numer, który zatytułował Serotonin. Gdyby to było Serotonin, to bym przetłumaczył jako serotoninę. Ale że jest to Serotonin, to nie mogę tego przetłumaczyć jako serotoninę. Ktoś się pomylił? No, dobra, ktoś powie, że ja się czepiam. A nie chcę się czepiać, tylko chcę grać. James Hype, szanowni państwo, premierowo. Serotonin.

0: No inaczej nie mogłem tego spotkania z tobą, Mati, zacząć, no.
1: Halo!
0: Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry. Meldujemy się ze Stadionu Narodowego.
0: Dokładnie. I to jest wyjątkowy dzień, wyjątkowy weekend w ogóle, jeśli chodzi o Matę, bo o nim mowa oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. Dziś pierwszy koncert z jego dwudniowego tournée w Warszawie, można powiedzieć, bo faktycznie dziś The Best Of i dzisiaj dzieją się tutaj rzeczy piękne, bo my jako Radio SK jesteśmy i spełniamy marzenia. Było tutaj sporo osób, które nie miało biletów, a my bilety mamy i rozdajemy. I mam tutaj obok siebie dziewczynę, która chciałaby zgarnąć takie bilety. Cześć, jak masz na imię? Marysia chciałaby zgarnąć bilety, powiedz... Jak to jest? Czy jutro też planujesz tutaj być na koncercie?
3: No ogólnie planuję, ale jeszcze nie mam biletu, więc będę musiała albo kupić od kogoś, albo może też...
2: Albo pogadać z nami właśnie w takim razie. Widzicie.

0: Kolacja albo znowu Kiska.
1: No to pięknie, Kiskam jest bardzo dobry, bo tam jest, to o Radiu SK. Więc Marysia, w takim razie, uwaga, dokonuję przekazania dwóch biletów na koncert na płytę PGE Narodowy Mata. Pięknie, piąteczkę jeszcze z tą zbiję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i pięknie, Michu, pozdrawiam cię serdecznie i żałuj, że ciebie tu nie ma.
2: Może będę, może się uda. W helikopter wsiadam zaraz po gorącej 20. Wielkie dzięki Mati Fuczyło, moi drodzy, PGE Narodowy. Zasypywaliśmy was przez ostatnie 2 tygodnie biletami na ten koncert. No to czas, żeby on się wydarzył. 12 Ilenium Melly Golding, Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: chcę wrócić do tamtych chwil. Pewnie chcę też wrócić do górnej dziesiątki, gorącej dwudziestki Radia SK, bo dziś to jest miejsce 11 z 6. Wiktor Waligura i 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School. Przed nami pierwsza dziesiątka, w niej m.in. Mr. Know It All, zeszłotygodniowa nowość. Beauty and the Beat, zeszłotygodniowa nowość po kilkunastu latach niebytu na antenie Radia SK. Zeszłotygodniowa nowość, czyli męskie granie orkiestra. Będzie też Dracula w remiksie, Alex Warren, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Krzysztof Pomorski, strefa nauki, do tego przysmaki z czterech stron świata oraz plenerowe koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna edycja przemyskich juwenaliów.
8: Zapraszamy tutaj do miasta Przemyśla, na rynek.
7: Mówi Agata Lalik z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
8: Będą dwie strefy, jedna strefa gastro, strefa nauki, strefa partnerska i druga strefa przy ratuszu, strefa muzyczna, gdzie będzie muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Od godziny 10 już będziemy do późnych godzin nocnych. Zapraszamy, liczymy na dobrą pogodę i na niezawodną obecność.
7: Podam, że gwiazdą wieczoru będzie Tymek. Na scenie także m.in. zespół Kasety i The Melody. Przemyskie juwenalia jutro na placu obok Urzędu Miejskiego.

Dobra, bo tu gorąca 20 stygnie, trzeba grać. Na 19 w tej dolnej dziesiątce Bausa i Magnetic, premiera, przepraszam, nie premiera, tylko nowość. Na 18 też nowość, Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. Na 16 nowość Kuba i Kuba stygnie, na to na 15 Jazzy Can't Deny It. Po zanotowaniem rekordowe Kungs i Galaxy, rekordowe, bo było naprawdę z nami bardzo długo i bardzo długo było bardzo wysoko. Metzner i Gotham, tak samo jak Fast Cars, Superstars, Christian Marki i Somber, Homewrecker, poza gorącą 20 Radia SK. Pierwsza dziesiątka, gramy, nie czekamy, z czwartego na to 10 Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, czyli Michu Sopkowski, czyli witajcie i zapraszam. Gorąco.

się wszyscy! Chodzi mi gotiej, Somebody That I Used To Know przy okazji tego numeru, no. No ale to bardzo dobrze, że chodzi i wam też chodzi po głowie, a nawet biega chyba, bo wskakuje z 17 po rozbiegu, z 17 na 9 zeszłotygodniowa nowość w gorącej 20. Teddy Swims i Mr. Know It All. Simon Cowell to jest naprawdę magiczna postać, jeśli chodzi o rynek muzyczny, przemysł muzyczny, bo to prawdziwa fabryka, jeśli chodzi właśnie o zespoły i artystów, którzy później robią niesamowitą karierę. I teraz na tapecie jest formacja December 10, to jest brytyjska formacja, w sensie, żeby dokładnym być, to angielsko-irlandzka i tam jest tak, jest Cruz, Danny, Henrik, John, Josh, Nicholas i Sean i mają hita. I ja tego hita zagram. Infinity 1, 2, 3 premierowo.

0: To jest miejsce numer 7 gorącej 20 Radia SK. Spadek z 3, Dawid Podsiadło i Sezon. Wcześniej też spadek z 5 na 8, Thomas Gray i Rumors. Przypomnę, po godzinie 20 SK Live Remix. Jeśli macie ochotę na dobre taneczne brzmienia, EDM-owe granie, no to obiecuję, że najpierw przez 2 godziny będzie naprawdę dobrze zmiksowane takie eskowe granie, a później od 22 między innymi Armin van Buuren i tak do późnych godzin nocnych, a może nawet do wczesnych rannych, jak kto woli. Przypomnę, że cały czas w naszej eskowej apce, którą można za darmo pobrać, jest stream SK Live Remix, więc nie musicie nawet czekać do tej 20, a nie do 22, tylko można sobie rzeczywiście coś już teraz zapodać. Poniekąd a propos, Sam Feld, doskonale znany DJ i producent pochodzący z Holandii, Easy Bizu i Norma Jean Martin, Into the Stars, premierowo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: się wszyscy!
1: Kilkanaście minut temu Magda na SKW Messengerze napisała: Kiedy będzie Leon i Marcos i Martinus? Jestem pół dnia na słuchawkach i czekam. Niech chłopaki się dalej rozwijają, bo to może być dobry hit na lato, tak napisała. No to było przed chwilą, no. Moonlight, Leon i Marcos and Martinus i wiecie co? To może być dobry hit na lato. Ja się z Magdą zgadzam. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie jeszcze jedna premiera na pewno, ale wcześniej miejsce czwarte. Po krótkiej przerwie z pierwszego na czwarte Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny. Len, wisko.

0: porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wisko.

0: Party.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
0: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny. Len, wisko...
3: Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: I po reklamie.

0: W zeszłym tygodniu na pierwszym, dziś na czwartym Bibi Rexa, Faithless in Your Religion. Czy państwo kojarzą ten numer? Jasne, że kojarzą, przynajmniej w pewnej części, w sensie pewna część z was. To Dotan oczywiście i kawałek zatytułowany Nam Dotan wraca i premierowo gram wam już teraz jego numer Let You Go.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: To jest niesamowite, że Beauty and the Beat na podium gorącej dwudziestki. Niesamowita sprawa również na miejscu pierwszym, z 14 na pierwsze. Też nowość z zeszłego tygodnia. Męskie granie Orkiestra 2026. Czyli Zalia, czyli Igor Herbut, czyli Vito Bambino. Nareszcie!
1: SK Przemyśl. To jest najpopularniejszy hit w Polsce. Ja się

0: Zeszłotygodniowa nowość, Męski Grań Orkiestra 2026, czyli nareszcie. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, dobrego weekendu, za chwilę SK Live Remix. SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Krzysztof Pomorski. To będzie jedna z wielu muzealnych propozycji na zbliżającą się noc muzeów w Przemyślu.

0: przekazany z OSP Młodowice. Będzie też eksponat w postaci radiowozu, będą wózki elektryczne.
1: Wystawę będzie można oglądać jutro od 18 do 22.
2: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
6: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Przemyśl na czasie.
4: Krzysztof Pomorski, coraz bliżej do nocy muzeów. Jutro będziecie mogli pozwiedzać m.in. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl od 17 do 24. Podziemna trasa turystyczna będzie do Waszej dyspozycji od 18 też do północy. Jutro otwarty dla zwiedzających będzie także Fort 11 Duńkowiczki. Podczas tej wyjątkowej nocy będzie można zobaczyć ciekawą ekspozycję opowiadającą historię jednej z największych twierdz Europy od 17 do 24. Na noc muzeów, ale w niedzielę od 17 do 22 zaprasza także Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Będzie m.in. jego zwiedzanie z przewodnikami, prezentacja strojów historycznych, pokazy tańców dworskich, ale i slajdów o przemyskich kawiarniach, cukierniach i restauracjach.
5: To jest

0: Biedronce.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Słuchacie reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
1: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: I po reklamie.
3: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Armin Van Buuren i jego Estate of Trance.
4: For all the best. And progressive.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata.
7: Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James